0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
9: Przed nami weekendowy magazyn informacyjny, a w nim sprawy, które łączy jedno. Ludzie, którzy robią coś dobrego, ciekawego i bardzo lokalnego. Zaczniemy od szlachetnej paczki, czyli od pomocy, która nie jest anonimowym gestem, ale konkretną odpowiedzią na konkretną historię. Porozmawiamy o tym, jak mądrze wspierać rodzinę w potrzebie i dlaczego czasem jedna paczka potrafi zmienić znacznie więcej niż tylko zawartość domowej szafy czy lodówki. Potem zajrzymy na szczeciński bazar Smakosz, miejsce, w którym weekend pachnie kawą, świeżym pieczywem, lokalnymi produktami i spotkaniami, na które po prostu chce się znaleźć czas. Będzie też bowling, czyli sport, który wielu z nas zna z wyjść ze znajomymi, ale który ma także swoją bardziej ambitną, turniejową stronę. Na koniec sprawdzimy, co do najbliższe dni przygotowało Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam, a zaczynamy od spotkania z Wojciechem Krygierem, koordynatorem szlachetnej paczki w województwie zachodniopomorskim.
10: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
9: Szlachetna paczka kojarzy nam się przede wszystkim z grudniem i świątecznymi prezentami. Tymczasem u was praca trwa już od wielu miesięcy. Proszę powiedzieć, co dzieje się w tej chwili w sztabach na Pomorzu Zachodnim?
11: Tak jak pani mówi, to nie jest praca tylko w grudniu, tylko tak naprawdę całoroczna. W tej chwili jesteśmy na ostatnim, że tak powiem, etapie rekrutacji, czyli rekrutujemy wolontariuszy. Już w województwie zachodniopomorskim gdzieś tam około 40 osób zostało, więc to nie jest tak dużo. Rekrutujemy, wdrażamy i już zaczynamy zbierać historię rodzin oraz nawet odwiedzamy te rodziny. Więc już przygotowujemy się do otwarcia bazy rodzin nawet, więc tutaj wdrożenia, rekrutacja i odwiedzanie rodzin. Więc bardzo intensywny czas, taki chyba najbardziej intensywny, oprócz oczywiście weekendu cudów, który jest w grudniu.
9: Jak duże jest zainteresowanie tegoroczną edycją? Czy zgłasza się wystarczająco dużo wolontariuszy, żeby dotrzeć do wszystkich rodzin, które mogą potrzebować wsparcia?
11: Mamy ponad 30 rejonów. Tutaj wiadomo, w mniejszych miejscowościach zawsze jest ciężej pozyskać takich wolontariuszy, ale udało nam się otworzyć czy Mieszkowice, które w ogóle nie było otwarte, pierwszy raz otwieramy, czy reaktywowaliśmy Myślibórz, więc tutaj z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie, ale niestety nie zawsze nam się udaje znaleźć lidera na te mniejsze miejscowości, a wiadomo, że jak nie mamy lidera, no to wtedy dany rejon się nie otworzy. Tu w Szczecinie też otworzyliśmy Kołbaskowo, więc no my prężnie działamy, szukamy wolontariuszy i z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie, ale tak jak mówię, no jednak gdzieś tam w tych mniejszych miejscowościach ludzie boją się gdzieś podejmować tej współpracy, tego ciężkiego zadania.
9: A gdyby miał pan wskazać takie największe wyzwanie tegorocznej edycji na Pomorzu Zachodnim, co by to było? Znalezienie wolontariuszy, dotarcie do potrzebujących rodzin, czy też zachęcenie mieszkańców do pomocy?
11: Wydaje mi się, że znalezienie tych historii rodzin, bo często pamiętajmy, że dana osoba czy rodzina sama się zgłosić nie może. Więc my tutaj współpracujemy z instytucjami, tutaj każda osoba prywatna też może zgłosić takie osoby, które potrzebują pomocy, ale na przykład ludzie starsi. Oni wstydzą się, boją się o tą pomoc prosić i czasami ciężko do tych osób, które tak naprawdę potrzebują pomocy, gdzieś tam dotrzeć. Więc wydaje mi się, że tutaj znalezienie tych starszych osób, które naprawdę są w potrzebie, a się wstydzą, to jak gdyby jest największe wyzwanie.
9: W ubiegłorocznej edycji pomoc otrzymało blisko 600 rodzin z województwa zachodniopomorskiego. To naprawdę sporo. Czy wiecie, ile rodzin w naszym regionie potrzebuje pomocy, ale jeszcze nie udało się do nich dotrzeć?
11: Na razie to jest za wcześnie, bo jesteśmy właśnie na etapie zbierania tych historii. Współpracujemy z Centrum Usług Społecznych, ze szkołami, z innymi instytucjami, więc tutaj na razie, żeby tak żacować, to jeszcze nie ten moment.
9: Proszę powiedzieć, czy ubóstwo ma dzisiaj inne oblicze niż jeszcze kilka lat temu?
11: No na pewno tak, bo tutaj no ja już działam ponad 11 lat w Szlachetnej Paczce i tutaj na przykład jak mieliśmy rodziny wielodzietne, tak, gdzie nie było 500+, 800+, to powiedzmy, no pytamy się o dochody tej rodziny. Te dochody były zupełnie inne i były inne potrzeby, inne problemy, więc widać, że gdzieś z roku na rok ta zmiana tutaj, czy systemowa, czy cokolwiek, jest zupełnie inna, ale jednak no to ubóstwo jest gdzieś widoczne, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, gdzie są starsi ludzie, a jest problem na przykład z komunikacją, tak? Więc nie mogą dotrzeć czy do lekarza, jest im ciężko, czy gdziekolwiek indziej.
9: Kto najczęściej właśnie trafia pod opiekę Szlachetnej Paczki u nas w naszym województwie? Seniorzy, rodziny wielodzietne, niepełnosprawni?
11: Nie ma takiego wyznacznika, kto tak naprawdę, no każdy, kto potrzebuje tej pomocy, czasami, a nawet często jest to jakiś różny przypadek losowy, tak? Czyli oprócz starszych osób, oprócz osób wielodzietnych, tak jak pani wspomniała, osób chorych z niepełnosprawnościami, czy osoby, które wykrwują takie osoby, tak? To też nie jest łatwa praca i to też nie jest łatwe życie, nie oszukujmy się. To tutaj naprawdę może coś się wydarzyć. Ja też miałem takie rodziny, gdzie był jakiś wypadek w rodzinie, a pan był jedynym żywicielem rodziny, powiedzmy, tak? Więc tutaj ciężko to jest tak generalizować.
9: Czy trudniej dotrzeć do osób potrzebujących w dużym mieście, czy w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają i czasem trudno przyznać się do problemów?
11: Wydaje mi się, że tutaj jednak bardziej te mniejsze miejscowości, tak jak wspomniałem, osoby starsze. Bo nawet jak już do nich dotrzemy, no to one muszą podpisać się pod tym, że wezmą udział w programie Szlachetnej Paczki, a one często nie chcą, więc czasami, że tak powiem, trzeba porozmawiać, przekonać i dopiero wtedy włączyć do tego programu.
9: To wyobraźmy sobie, że nasza słuchaczka na przykład wie o starszej sąsiadce, która mieszka sama, ma niewielką emeryturę i coraz trudniej jej związać koniec z końcem. Co powinna zrobić, żeby zgłosić ją do Szlachetnej Paczki?
11: Wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i przez stronę internetową wypełnić formularz, pójść do tej sąsiadki, pozyskać jej zgodę, tak? I opisać problem, dlaczego no, tą panią chce po prostu zgłosić, tak? Wszystko tutaj przez stronę szlachetnapaczka.pl. Wszystko jest bardzo ładnie, że tak powiem, prosto wyjaśnione i tam jak najbardziej, jak nawet będzie problem, można do nas zadzwonić, się zgłosić i wtedy też pomożemy.
9: A co z osobą, która sama potrzebuje pomocy, ale nie ma nikogo, kto mógłby ją zgłosić? Gdzie powinna się zwrócić? Również poprzez stronę?
11: U nas zasadą jest, że taka osoba sama się zgłosić nie może, ale być może współpracuje tutaj, tak? Czy z kołem seniora, czy instytucjami jak Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Centrum Usług Społecznych i wtedy taka instytucja jak najbardziej też może zgłosić taką osobę.
9: Jak wygląda pierwsza wizyta wolontariusza? To no chyba jest trudne, bo rozmowa z obcym człowiekiem o problemach finansowych czy chorobie nie jest łatwa.
11: No właśnie chciałam powiedzieć, że nie jest łatwa tutaj. Przede wszystkim chodzimy we dwójkę, tak, jako wolontariusze. I to ze względów bezpieczeństwa właśnie wymiany doświadczeń. Zazwyczaj chodzi taki wolontariusz doświadczony z osobą nową, no bo wiadomo, że dla nowego wolontariusza to też jest wyzwanie. Jak pójdzie pierwszy raz do takiej rodziny, to też nie wie, z jaką historią, z czym się mierzy, a naprawdę czasami te historie są ujmujące, ciężkie, nie oszukujmy się, ale no jak już idziemy, tłumaczymy, w jakim celu jesteśmy, no to te rodziny się przed nami otwieramy. No najważniejsze przede wszystkim chcieć poznać historię tej rodziny, tak? Co tam się zadziało, jak to wygląda, dlaczego właśnie są zgłoszeni do Szlachetnej Paczki. Ale tak jak pani mówi, to nie jest czasami proste.
9: A czy spotykacie się z sytuacjami, kiedy ludzie wstydzą się przyjąć pomoc? Jak przekonać wtedy taką osobę, że korzystanie ze wsparcia nie odbiera jej godności?
11: Powiem tak, tu każdy wolontariusz ma inną metodę na to sposób, tak? Nie oszukujmy się. Czasami staramy się wytłumaczyć na spokojnie. Niektórzy, że tak powiem, żartem próbują obrócić w ten sposób, tak? Żeby tutaj no ktoś się uśmiechnął. Najwięcej to tak jak osoby starsze, to one na przykład się cieszą, że ktoś przyszedł. Że ktoś przyszedł, porozmawiał, zauważył. To też jest bardzo pomocne, bo one nie miały kontaktu, tak, czy ze swoimi dziećmi, czy z kimkolwiek. I to dla nich to, że nawet nie szlachetna paczka, że jakąś pomoc otrzymają, ale że ktoś dostrzegł i że ktoś przyszedł porozmawiać i chętnie ich wysłucha. Więc czasami dociera w drugą stronę, że te rodziny czy osoby chętnie same nawet mówią, bo się cieszą, że ktoś ich zauważył.
9: Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy, ale poszukuje też liderów. Kim właściwie jest lider szlachetnej paczki?
11: Lider szlachetnej paczki to osoba, która koordynuje dany rejon i danych wolontariuszy. Czyli też zbiera te historie rodzin, pomaga wolontariuszom, wspiera wolontariuszy, czyli po prostu zarządza danym rejonem, jest jak gdyby taką główną twarzą tego danego rejonu.
9: Kiedy myślimy o świątecznej paczce, to wyobrażamy sobie prezent, może jakąś żywność. Tymczasem lista potrzeb konkretnej rodziny może wyglądać zupełnie inaczej. O co najczęściej proszą osoby, do których docieracie?
11: Tutaj wiadomo, że środki czystości, tak, żywność, to są takie podstawowe, minimalne potrzeby i faktycznie dużo tego jest. Ale często w tych paczkach to nie są też przedmioty materialne. To są na przykład kursy prawa jazdy, kursy fryzjerstwa, czyli coś, co pomoże danej rodzinie stanąć czy danej osobie na nogi i pomoże jej w przyszłym życiu, tak? Żeby to nie było na takiej zasadzie, że jest paczka, dziękujemy i koniec, ale chcemy, żeby ta paczka czy zmotywowała daną osobę do tego, żeby pójść dalej, czy dała nawet tą radość, tak?
9: Czy zdarzają się potrzeby, które szczególnie zaskakują wolontariuszy?
11: Oj, na pewno. Tutaj czy patelnia, powiedzmy, gdzie dla nas to jest coś podstawowego, a tutaj dla starszej pani, no ona by chciała sobie ugotować naleśniki, usmażyć i nie ma patelni, tak? Czy zestaw garnku, to są czasami takie naprawdę minimalne rzeczy, które dla nas no, są codziennością, a niektórzy niestety muszą wybierać, czy na przykład pójść po leki, czy sobie coś kupić do jedzenia.
9: Do tematu szlachetnej paczki rozmowy z Wojciechem Krygierem, koordynatorem szlachetnej paczki w województwie zachodniopomorskim, jeszcze wrócimy, a teraz sprawdzimy, co ważnego działo się w ostatnich dniach na Pomorzu Zachodnim. Wiadomości zebrała Ula Myszkinis.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
7: 5 z kilkunastu graficiarzy, którzy w poprzedni weekend pomalowali sprayem skład pociągu relacji Świnoujście-Szczecin, w piątek stanęło przed sądem. O szczegółach Kamil Bekier.
12: Sąd rejonowy w Kamieniu Pomorskim zastosował wobec dwóch sprawców miesięczny areszt. Trzej pozostali podejrzani zostali zwolnieni do domów, będą odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat.
7: Policja informuje, że niewykluczone są kolejne zatrzymania. Wracamy do Szczecina. Ponad 20 supów i kajaków pojawiło się na Odrze podczas spływu Olo Memoriał Aleksandra Doby. To na cześć podróżnika, który 3 razy samotnie przepłynął Atlantyk. W Morskim Centrum Nauki otwarto też wystawę Ja i mój kajak. Będzie ją można oglądać przez 3 miesiące. Pozostańmy na wodzie. Nowy polski prom Bursztyn Unity zostanie ochrzczony w Szczecinie. Wydarzenie zapowiedziano na listopad. Przenosimy się do Świnoujścia. Miasto zapowiada, że od 17 października zmieni się rozkład kursowania promów. Do kwietnia jeden z bielików zostanie zastąpiony autobusem, co pozwoli ograniczyć koszty przeprawy. I pozostańmy w Świnoujściu. Miejski chór Logos rozpoczął nabór nowych głosów. Chór czeka na osoby od 14 do 21 roku życia. Przesłuchanie 1 października o 17 w MDK-u. To było totalne wykolejenie natury. Pod takim hasłem odbyła się 7. edycja Trashmagedonu. Na zarośniętym torowisku przy tenisowej zebrano górę śmieci, ale jak mówi Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka, coraz trudniej znaleźć bardzo zaśmiecone miejsca.
13: Jeśli być może ktoś zna takie miejsce gdzieś na terenie lasu, gdzie jest na niewielkim obszarze bardzo dużo śmieci, to też zachęcam do kontaktu, ponieważ my właśnie szukamy takich miejsc na kolejne edycje.
7: A w tej udało się w 3 godziny zebrać ponad 6 ton śmieci. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wszczęła postępowanie dotyczące przebudowy drogi z Wrocławia do centrum Wolina, łącznie z obiektami mostowymi. Czekają nas prace m.in. na Zamkowej Gryfitów, aż do skrzyżowania z Prostą i Słowiańską. Tymczasem gmina Kamień Pomorski kończy procedury przetargowe związane z budową ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą powiatową Kamień Pomorski Chrząszczewo do punktu widokowego na wysokości Głazu Królewskiego. Oprócz ścieżki zagospodarowany zostanie sam punkt widokowy. Pojawią się tam stoły piknikowe i stojaki na rowery. Bociany z Polski lecą do Afryki, ale z aparatami fotograficznymi. Naukowcy ze Szczecina instalują na ptakach specjalne urządzenia, które wysyłają zdjęcia do Polski, gdy bociany znajdują znajdują się w zasięgu GSM. Dzięki zdjęciom, jak mówi profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, naukowcy zdobywają dużo informacji o życiu naszych bocianów.
14: To, co nas najbardziej ciekawiło, to co się dzieje w Afryce.
7: W ubiegłym roku zebrano 3000 zdjęć. Do zachodniopomorskich pszczelarzy trafi 300 tysięcy złotych na zakup specjalistycznej karmy z dodatkami prebiotycznymi. Dzięki temu pszczoły będą zdrowsze, a to ważne dla całego regionu, mówił marszałek Olgierd Geblewicz, podpisując stosowną umowę w tej sprawie.
8: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
9: Szlachetna paczka to jedna z tych inicjatyw, które pokazują, że pomaganie może być bardzo konkretne, mądre i naprawdę bliskie drugiemu człowiekowi, bo tu nie chodzi o przypadkową paczkę i anonimowy gest. Chodzi o spotkanie z rodziną, poznanie jej historii, zrozumienie, czego naprawdę potrzebuje i taką pomoc, która daje nie tylko rzeczy, ale też poczucie, że ktoś zauważył, wysłuchał i potraktował poważnie. Za szlachetną paczką stoją wolontariusze, darczyńcy i koordynatorzy, którzy łączą ludzi gotowych pomagać z tymi, którzy znaleźli się w trudnym momencie życia. O tym, jak wygląda tegoroczna edycja, jak można się włączyć i czym jest mądra pomoc, rozmawiam z Wojciechem Krygierem, koordynatorem Szlachetnej Paczki w województwie zachodniopomorskim.
8: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
9: Dla nas grudzień to takie przygotowanie, dla większości ludzi grudzień to takie przygotowanie do świąt, a dla was to chyba taki najbardziej intensywny czas w roku. Zbliża się Weekend Cudów w tym roku, 12-13 grudnia, tak?
11: Dokładnie.
9: To proszę powiedzieć, jak wygląda Weekend Cudów od kuchni?
11: Bardzo duża praca logistyczna przede wszystkim, bardzo dużo paczek, dużo radości, łez, dużo emocji, bo nie dość, że darczyńcy muszą przywieźć te paczki na magazyn, my te paczki musimy jeszcze rozwieźć do rodzin, zostać z tymi rodzinami, zobaczyć, co było w tych paczkach, czy faktycznie wszystkie potrzeby zostały spełnione. No i wiadomo, że jak tutaj dajemy te paczki, to czasami łezka w oku się zakręci, tak jak widzimy reakcję rodzin, czy nawet uśmiech, tak jak dzieci na przykład rozpakowują te prezenty, kaniają, szukają jakiejś jednej wymarzonej, konkretnej rzeczy, czy choćby to były jakieś puzzle, czy klocki, tak jak ja kiedyś miałem, tak, to 20 parę kartonów otworzyły, zanim znalazły dany klocek, tak. I tutaj spotykanie się z tarczyńcami, więc nie dość, że duża praca logistyczna, ale też dużo emocji, takich bym powiedział, bardziej pozytywnych.
9: Paczki przyjeżdżają do magazynów w różnych miejscowościach województwa. Jak organizuje się całą logistykę, szczególnie gdy pomoc trzeba dostarczyć do niewielkiej wsi oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów? Jak to wygląda?
11: To tutaj lider danego rejonu właśnie z pomocą wolontariuszy poszukuje takiego miejsca na magazyn, osób, które pomogą tutaj czy z samochodami, czy osób, które pomogą też nosić, no bo nie oszukujmy się, czasami te paczki są bardzo ciężkie, szczególnie z tymi środkami czystości chyba są najcięższe, bym powiedział. Więc tutaj logistycznie lider musi zarządzać i znaleźć wszystkie, że tak powiem, ręce do pomocy z pomocą wolontariuszy.
9: Pamięta pan moment przekazania paczki, który szczególnie pana poruszył?
11: No to chyba z pierwszej edycji, jak byłem pierwszy raz wolontariuszem, gdzie faktycznie tych paczek było z 20 parę, no i dwójka dzieci szukało, cieszyło się, no i 20 parę paczek musieli otworzyć i szukali jakiejś gry komputerowej, bo byli maniakami. Oni z klocków Lego budowali różne tam bankomaty, tory wyścigowe, takie z elektroniką połączone, a mieli dosłownie 10-11 lat. No i ten moment, jak oni skakali po tych paczkach, cieszyli się, szukali i dokładnie, w 23 paczce dopiero znaleźli.
9: Czy po kilku latach działalności można przyzwyczaić się do takich emocji?
11: Nie da się. Nie da się, bo tutaj każda rodzina jest inna, każda historia i tutaj zawsze, czy ten moment wzruszenia, czy że tak powiem, zadowolenia zawsze gdzieś tam będzie.
9: Paczka trafia do rodziny w grudniu, ale jej problemy nie kończą się wraz ze świętami. Czy utrzymujecie później kontakt z osobami, którym pomagaliście?
11: Jak najbardziej. My w następnym roku, powiedzmy w lutym, w marcu, staramy się dzwonić, odwiedzić te rodziny, zobaczyć, czy faktycznie ta paczka pomogła. Więc tutaj najczęściej staramy się, żeby gdzieś tam mieć ten kontakt, ale no mówię, wszystko zależy od sytuacji losowej.
9: Czy zdarza się, że dzięki otrzymanej od was pomocy ktoś rzeczywiście wychodzi z trudnej sytuacji?
11: Jak naprawdę i mamy takie sytuacje, że ktoś był w trudnej pomocy, stanął na nogi, jest darczyńcą, czy czasami nawet wolontariuszem Szlachetnej Paczki na przyszłą edycję. Więc tutaj tak, ta paczka pomaga. Wiadomo, że przy osobach starszych, no to tutaj ta paczka będzie bardziej materialna, bo czy emerytura, czy cokolwiek nie wzrośnie, ale często to są takie zapasy, że wystarcza takiej osobie na cały rok.
9: Czy Szlachetna Paczka zmienia również tych, którzy pomagają? Co wolontariusze mówią o sobie po pierwszej edycji? Czy inaczej patrzą na ludzi, których codziennie mijają na ulicy?
11: Na pewno gdzieś uczę empatii, bo nie oszukujmy się, gdzieś tam każdy żyje w tym pędzie swoim, a czasami można nie dostrzec, że ktoś ma takie problemy, a nie inne, bo dla nas może to nie być problemem. Więc oprócz tego, że uczy empatii, uczy też komunikacji, to oprócz tego, że u nas wolontariusz jest wolontariuszem, to może na przykład na przyszłe edycje mieć inne role i się uczyć na przykład bardziej pewności siebie, bo może zostać specjalistą do spraw rekrutacji, zostać szkoleniowcem, tak zwanym u nas młodszym trenerem wewnętrznym, czy specjalistą do spraw logistyki, do spraw promocji. Więc nie dość, że uczymy się, my pomagamy, więc to daje dużo i nam, i tym rodzinom, które pomagamy.
9: To przypomnijmy jeszcze najważniejsze daty tegorocznej edycji.
11: To 14 listopada otwarcie bazy rodzin. Tutaj wiadomo, że będziemy wcześniej też informować, będzie dużo wydarzeń medialnych, a 12-13 grudnia weekend cudów.
9: Proszę jeszcze powiedzieć, co powinien zrobić nasz słuchacz na przykład ze Szczecina, Koszalina, Stargardu, czy jakiejś niewielkiej miejscowości, jeśli właśnie zdecydował, że chce w tym roku pomóc. Od czego zacząć? Gdzie znajdzie wszystkie potrzebne informacje?
11: Jako wolontariusz to jak najszybciej się zgłosić na szlachetnapaczka.pl, zakładka zgłoś się, wybieramy dany rejon. Jeżeli by nie było tego rejonu, to po prostu wybrać jakikolwiek najbliższy, żeby osoba do spraw rekrutacji tutaj się odezwała. A jeżeli ktoś chciałby zostać darczyńcą, to czekać właśnie na datę w listopadzie. Tutaj, tak jak mówiłem, w tym roku jest to 14 listopad i szukać danej historii rodziny, żeby pomóc jako darczyńca.
9: Powiedział pan o rodzinie, która szczególnie pana poruszyła, a pamięta pan swoją pierwszą rodzinę? Jak wyglądało to pierwsze spotkanie? Obawiał się pan czegoś?
11: Na pewno. Tutaj wiadomo, że bałem się, jak zadawać te pytania, powiedzmy, tak, bo tutaj jak rodzina będzie reagować na te pytania, czy będą chcieli w ogóle rozmawiać, bo tak jak mówiliśmy, no to są czasami ciężkie pytania i bardzo osobiste, intymne. Więc tutaj ten strach był, ale że no, szedłem z osobą towarzyszącą, którą gdzieś tam znałem, to ten strach był mniejszy, więc mówię, tutaj nie ma czego się bać, zawsze chodzimy we dwójkę i mówię, tutaj no, najczęściej ten strach właśnie na pierwszym spotkaniu jest, jak dana rodzina gdzieś tam zareaguje na nas.
9: Rozmawiałam z Wojciechem Krygierem, koordynatorem Szlachetnej Paczki w województwie zachodniopomorskim. Jeśli po tej rozmowie ktoś pomyślał, że chciałby dołożyć swoją cegiełkę jako wolontariusz, darczyńca albo po prostu ktoś, kto poda informację dalej, to właśnie od takich decyzji zaczyna się dobro, które naprawdę trafia pod właściwy adres. A my zmieniamy temat, choć nadal zostajemy przy ludziach, spotkaniach i dobrej energii. Będzie o miejscu, w którym weekend pachnie kawą, świeżym pieczywem, lokalnymi produktami i rozmowami przy stoiskach. Szczeciński Bazar Smakoszy to miejsce, które dla wielu mieszkańców stało się już niedzielnym punktem obowiązkowym. Więcej o tym miejscu opowie nam Michał Haszkowski-Jakubow ze Stowarzyszenia Szczeciński Bazar Smakoszy.
8: Kulinarne Pomorze Zachodnie.
9: Czy Pomorze Zachodnie ma swoje smaki, które warto mocniej pokazywać?
15: Nie, no zdecydowanie, pewnie, że tak. No, kojarzymy się z rybami, to pewne. Wiele osób w Polsce może kojarzyć Szczecin przez pryzmat paprykarza szczecińskiego, w istocie już nieprodukowanego tu u nas od chyba wielu lat. Na pewno jest też pasztecik szczeciński, dla kogoś może być to legendarny frytburger, tego akurat u nas na bazarze nie ma, ale no, co by nie mówić, kojarzy się to z naszym miastem. Założę się, że są też różne inne smaki, o których być może tu nie wspominam, a dla kogoś są naturalnym wyborem, gdy przyjeżdża do naszego miasta.
9: Czy dałoby się przenieść bazar w inne miejsce? Czy Off Marina jest już jego częścią?
15: Bez wątpienia jest częścią naszej tożsamości, ale też wywołała Pani bardzo ciekawy temat, ponieważ my w Offmarine będziemy do końca 2027 roku i nie dłużej. Od samego początku gospodarz naszego obiektu, który jest jednocześnie deweloperem, zapowiadał nam, że ten projekt ma charakter czasowy pod tym adresem. No i chwila, gdy będziemy musieli się rozstać w zgodzie, rzecz jasna, ale jednak pomału nadciąga. Mamy pomysły na relokację, także kontynuacja projektu jest pewna.
16: Stali bywalcy nie muszą się martwić. Bazar pozostanie.
15: Ja myślę, że wręcz będzie to skok jakościowy, jeżeli chodzi o rozmiar naszego przedsięwzięcia, rozmach, a także standard pewnych rzeczy, które wolelibyśmy doszlifować. I to ma swój urok na dziś, ale kiedy będziemy już w tej docelowej lokalizacji, nie mogę jeszcze mówić, gdzie to będzie, ale myślę, że wszyscy będą zadowoleni, to również nasz standard wzrośnie, tak po prostu.
16: Proszę powiedzieć, jak wygląda taki niedzielny poranek w Offmarine, zanim przyjdą pierwsi goście?
15: U nas niedzielny poranek zaczyna się jeszcze w sobotę, dlatego że mamy dyżur 11 do 13 dla wszystkich wystawców, którzy chcą przyjechać dzień wcześniej i przygotować się do niedzieli. Jest wielu takich, którzy z tego korzystają. Także my gotowujemy się, po prostu sprzątamy sobie tą salę, robimy swoje. Jeżeli chodzi o niedzielę, no to od 8.00 otwieramy drzwi dla wystawców i sami też tam jesteśmy jako ekipa. Handel odbywa się w godzinach 10-14 i potem mniej więcej do 15 sobie tam sprzątamy, układamy i idziemy do domu.
16: Czy każda niedziela jest podobna, czy za każdym razem dzieje się coś innego?
15: Ja to mam takie poczucie, wie pani, że z jednej strony oczywiście są podobieństwa, ale przyznam pani redaktor, że ja mam zawsze też tak, że czuję ekscytację. Skąd ta ekscytacja? Bo ja nie wiem. Ja wiem, ile będę miał wystawców, no bo to się wie wcześniej, ale ja nie wiem, ile osób przyjdzie. Nie wiem, jaki będzie klimat. Nie wiem, jaką muzykę tak do końca puści DJ nasz. No jest trochę zmiennych i one tak wywołują jeszcze ciągle te ciarki emocji. Ale tak, jest pewien trzon, taki korpus tych wydarzeń jest niezmienny. I to też daje fajne poczucie balansu.
16: Czy zimą bazar jest inny niż latem?
15: Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o nasz sezon, no taki prime time, jak to się zwykło mówić, to jest to wrzesień, maj. I potem, jak maj się zamienia w czerwiec, to już jest takie spowolnienie. I lipiec, sierpień, chociaż w tym roku były na przykład świetne, to nie ma co się kłamać. To nie jest to samo, co od września do maja. Wrzesień, maj to jest nasz dystans koronny. Też fajna informacja dla nowych wystawców, którzy chcą u nas zaistnieć, to zawsze im powtarzam, że najłatwiej się wkręcić w wakacje, bo tych osób jest mniej, ale też wystawców jest mniej, no bo są duże imprezy, na które czasem jadą, są urlopy, prawda, no bo każdy też oprócz tego ma swoje prywatne życie i ci, którzy zahaczają się w wakacje, mogą zostać na sezon, bo już tam wtedy będą i wielu z tego korzysta.
16: Kto najczęściej odwiedza bazar? Czy macie stałych bywalców, których wystawcy już rozpoznają?
15: No to już jak najbardziej. Ja myślę, że wystawcy to zdecydowanie o tym mogliby powiedzieć więcej, ale my jako organizatorzy tak jasne, widzimy te twarze, to się powtarza, a w latach to wzrasta. Z mojej perspektywy jest to powód do ogromnej dumy.
16: Takie miejsca jak bazar wzmacniają lokalną gospodarkę?
15: Nie chciałbym przeszacować naszej roli. Ja nie czuję, że my jesteśmy nie wiadomo jakim napędem gospodarki, ale myślę, że jest to też taki impuls, który daliśmy tu lokalnie, że fajnie by było, aby takie miejsce stworzyć, a potem z powodzeniem realizować w czasie. To się dzieje i szczerze mówiąc, historia bazarów na świecie pokazuje, że nasz mógłby też trwać bardzo, bardzo długo. Będziemy się starać.
16: To proszę powiedzieć, z czym najlepiej przyjść na bazar? Z torbą na zakupy? Pustym żołądkiem?
15: Obie te rzeczy zachodzą równolegle, bo ja uważam, że i torba na zakupy, i pusty żołądek są bardzo pomocne. Chęć do napicia się kawy, ale przede wszystkim dobry humor, ktoś bliski, choć można też samemu. I tak po prostu chcieć pobyć w fajnym miejscu i przyjemnym towarzystwie. Jeżeli to jest, to jest wszystko.
16: A od czego zacząć wizytę? Od kawy? Śniadania?
15: Dobre pytanie. Pewnie różnie funkcjonujemy. Jeden nie zacznie dnia bez śniadania, inny zaś musi wypić kawę, żeby zrealizować coś więcej. Ktoś zacznie od zakupów, bo mu zaraz wyprzedadzą. A no właśnie, bo pani redaktor jeszcze mnie spytała. Często są takie produkty, które schodzą bardzo szybko. My jesteśmy 10.14, ale jak i to zarówno wystawcy, jak i goście doskonale wiedzą, jak nie kupisz czegoś tam powiedzmy do 10.30 czy 11, to później może być ciężko. Czasami okresowo ktoś nas jeszcze zdziwi, bo zwykle nie notuje wyprzedaży przed czasem, aż tu naraz przychodzi dzień.
16: To na zakończenie proszę powiedzieć, co powiedziałby pan komuś, kto jeszcze Być może, że jeszcze jest taki mieszkaniec Szczecina, który nigdy nie był na szczecińskim bazarze smakoszy.
15: Myślę, że jest ich całe mnóstwo. Szczecin to dość spore miasto i pewnie jeszcze nie każdy o nas słyszał. Chciałem zaprosić wszystkich na szczeciński bazar smakoszy w każdą niedzielę w godzinach 10:14 do Offmariny przy Chmielewskiego 18 na szczecińskich Pomorzanach. Przyjdźcie, zobaczcie i na pewno się wam spodoba. Jak się wam nie spodoba, to też jest okej. Zapraszamy.
16: Zapraszał Michał Haszkowski-Jakubow ze Stowarzyszenia Szczeciński Bazar Smakoszy. Rozmawialiśmy o miejscu, które pokazuje, że lokalne jedzenie może być czymś więcej niż tylko zakupami.
8: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
16: Są takie miejsca, których wartość najlepiej widać nie w wielkich hasłach, ale w codzienności. Kiedy dziecko po szkole ma gdzie pójść na zajęcia. Kiedy senior nie zostaje sam w czterech ścianach. Kiedy sąsiedzi zaczynają się znać, a zwykły klub osiedlowy staje się miejscem spotkań, rozmów, koncertów i wspólnego działania. I właśnie o takim miejscu będzie ta rozmowa. Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże od 1994 roku działa dla mieszkańców Szczecińskiego Prawobrzeża, dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Przez trzy dekady zmieniała się okolica, zmieniali się mieszkańcy, potrzeby i problemy, ale jedno pozostało ważne, żeby kultura i aktywność były blisko domu, dostępne i naprawdę dla ludzi. Porozmawiamy o dzieciach, które potrzebują nie tylko zajęć, ale też uwagi, ruchu, twórczości i odklejenia się od ekranów. O seniorach, dla których spotkanie w klubie może być lekarstwem na samotność, o integracji między pokoleniowej, wolontariacie i pracy Fundacji Od Kuchni. Naszym gościem jest Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże.
8: Przydatne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
16: Pani prezes, proszę powiedzieć, jakie wydarzenia najbardziej integrują lokalną społeczność?
17: Powiedziałabym, że najbardziej integrujące są takie działania kreatywne, twórcze, gdzie ludzie spotykają się, by na przykład szyć serduszka albo maskotki. Spotykają, rozmawiają się, decydują, jak te maskotki będą wyglądać, a potem wspólnie organizują się, aby pojechać do szpitali, do DPS-ów i rozwieźć te wytwory rękodzielnicze osób, które są w trudnej sytuacji życiowej, osobom chorym, osobom samotnym. To na pewno bardzo integruje i uważam, że to bardzo szlachetne działanie. Poza tym myślę, że taki charakter integracyjny mają też duże wydarzenia plenerowe. Fundacja co roku organizuje dwa duże festyny integracyjne dla mieszkańców. Wydarzenia dla całych rodzin, ze sceną, z koncertami, z występami dzieci, z występami lokalnych i ogólnopolskich grup artystycznych, z animacjami, atrakcyjnymi konkursami dla rodzin. Na naszej scenie przez lata pojawiali się m.in. Demono, Czerwone Gitary, Vox, Jacek Wójcicki czy Kabaret Koń Polski. Myślę, że takie wydarzenie plenerowe sprawia, że przez kilka godzin całe osiedle jest naprawdę razem.
16: Fundacja prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Czego dziś najbardziej potrzebują młodzi mieszkańcy Prawobrzeża?
17: Moim zdaniem młodzi przede wszystkim potrzebują prawdziwych doświadczeń i prawdziwych relacji. Nie kolejnych godzin biernego patrzenia w ekran, tylko potrzebują okazji, żeby coś zrobić, żeby coś przeżyć, żeby stworzyć i żeby być częścią grupy. Dlatego tegoroczne ferie czy wakacje promowaliśmy takimi hasłami jak aktywne wakacje, odłóż telefon, przeżyj przygodę. Proponowaliśmy młodym dzieciom zajęcia sportowe, gry terenowe, wizyty w ciekawych miejscach, a nawet wspólne ogniska.
16: Jakie formy aktywności najlepiej działają na najmłodszych? Plastyka, taniec, sport?
17: Myślę, że nie ma tu jednej odpowiedzi. Najlepiej działa po prostu różnorodność. Jedno dziecko ma talent taki i rozkwita na scenie. Drugie sprawdza się w jakichś dyscyplinach sportowych. Trzecie woli zajęcia artystyczne z pędzlem lub z igłą. W tym roku fajnym przykładem były warsztaty prowadzone przez nas od nitki do maskotki. Dzieci uczyły się ręcznego szycia i naprawdę chciały tworzyć własnymi rękami.
9: No właśnie, czy widać u dzieci potrzebę odklejenia się od ekranów i zrobienia czegoś własnymi rękami?
17: Jest w dzieciach taka potrzeba. Warsztaty od nitki do maskotki były tego, myślę, dobrym dowodem. Mimo upałów, jakie wówczas były, dzieci przyszły się uczyć nawlekania igły, szycia i robienia własnych rzeczy. Myślę, że to pokazuje, że dzieci wcale nie trzeba skazywać na ekran. Trzeba im po prostu dać atrakcyjną alternatywę.
9: A jak odkrywa się talent u dzieci?
17: Najlepiej nie mówić dziecku: teraz odkryjemy twój talent. Myślę, że dzieciom trzeba dać możliwość próbowania. Scena, plastyka, taniec, szycie, zajęcia sportowe. Dziecko samo pokazuje, gdzie czuje się dobrze. Samo mówi nam często, co chce robić. Myślę, że naszym zadaniem jest stworzyć dziecku bezpieczne miejsce do eksperymentowania.
9: Czy są uczestnicy, którzy zaczęli od zajęć dziecięcych, a później zostali wolontariuszami albo instruktorami?
17: Nie chciałabym tu podawać konkretnego przykładu bez sprawdzenia nazwiska. Mogę natomiast powiedzieć z pełnym przekonaniem, że zależy nam właśnie na takim modelu, żeby człowiek nie był przez całe życie tylko odbiorcą zajęć, ale żeby z czasem sam zaczął dawać coś społeczności. Na przykład jako wolontariusz czy osoba pomagająca przy wydarzeniach. Tak, słyszę czasem od młodzieży, która pomaga w wolontariacie przy naszych imprezach plenerowych, że uczęszczali w dzieciństwie na takie czy inne zajęcia w fundacji.
9: Seniorzy są jedną z najważniejszych grup odbiorców fundacji. Dlaczego właśnie oni tak mocno potrzebują takich miejsc?
17: Bo przejście na emeryturę nie oznacza tylko więcej wolnego czasu. Czasami oznacza też po prostu utratę codziennych kontaktów z ludźmi, utratę rytmu dnia i poczucia bycia potrzebnym. Klub osiedlowy przywraca te trzy rzeczy.
9: Czy samotność seniorów jest jednym z największych problemów dużych osiedli?
17: Z naszej perspektywy zdecydowanie samotność jest bardzo ważnym problemem. Dlatego w celach działania na przykład klubu Seniora Dąb wprost wpisaliśmy, że jest to przeciwdziałanie samotności i depresji, budowanie przyjaźni oraz wzajemnego wsparcia.
9: Co więc zmienia w życiu starszej osoby regularne wyjście do klubu, spotkanie z grupą, zajęcia, wspólna rozmowa?
17: Myślę, że przede wszystkim daje powód, żeby rano wstać i wyjść z domu. Pojawia się plan tygodnia, ludzie, którzy zauważą nieobecność, pojawiają się plany wspólnych wyjazdów i czegoś, na co się czeka. Czasem myślę, że najważniejszym efektem naszych działań nie jest piękny obraz namalowany w warsztatach, tylko telefon z pytaniem: nie było cię dzisiaj, czy wszystko u ciebie dobrze, czy coś się stało?
9: Czy klub Seniora Dąb to bardziej miejsce aktywności, czy miejsce przyjaźni?
17: Jedno i drugie, ale powiedziałabym, że najpierw ludzie, a potem zajęcia. Klub Seniora Dąb jest wręcz dowodem, że fundacja to nie tylko budynek. Po utracie dawnego lokalu na Rydla 93 społeczność się nie rozpadła. Klub Seniora Dąb spotyka się od poniedziałku do piątku w Szpaku regularnie i nadal wspólnie działa, tworzy.
9: Z Anną Imbiorowicz, prezeską Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, rozmawiamy o miejscu, które od lat pokazuje, że kultura nie musi zaczynać się od wielkiej sceny ani czerwonego dywanu. Czasem zaczyna się dużo bliżej, w klubie osiedlowym, na warsztatach plastycznych, podczas zajęć dla dzieci, spotkaniach seniorów. To właśnie takie miejsca dają dzieciom przestrzeń do odkrywania talentów, młodym ludziom szansę na działanie, a seniorom możliwość wyjścia z domu i bycia częścią grupy. I choć z zewnątrz wygląda to po prostu jak zajęcia czy spotkania, w praktyce często chodzi o coś znacznie ważniejszego: obecność, relacje i poczucie, że jest się potrzebnym.
8: Blisko mieszkańców.
9: Jakie zajęcia szczecińscy seniorzy lubią najbardziej?
17: Bardzo popularne są zajęcia ruchowe, taniec, wycieczki, zajęcia z rękodzieła, ale seniorzy nie chcą być traktowani jak jedna identyczna grupa. Jedni wolą malarstwo, inni książki czy fotografie, inni jeszcze chodzą na języki, gimnastykę lub preferują wyjazdy do teatru, kina. Dlatego oferta musi być szeroka.
9: Czy seniorzy wolą aktywność ruchową, spotkania kulturalne, wyjścia do teatru, warsztaty, czy po prostu bycie razem?
17: Najlepsza odpowiedź brzmi: wszystko po trochu. W kwietniu na przykład w zabawie klubu seniora Dąb uczestniczyło 119

0: Zapraszamy również osoby, które jeszcze do klubu nie należą, jeżeli są wolne miejsca. Myślę, że to bardzo łagodny sposób wejścia do społeczności.
1: Czy edukacja w wieku senioralnym jest bardziej nauką, czy sposobem na utrzymanie życiowej energii?
0: Ja sądzę, że jedno napędza drugie. Człowiek uczy się fotografii albo języka, ale przy okazji musi wyjść z domu, spotkać innych, przygotować się, porozmawiać. To jest trening dla głowy, ale też dla ciekawości świata.
1: Czy kultura może być lekarstwem na samotność?
0: Cóż, myślę, że nie zastąpi dobrego lekarza ani terapii, ale może być bardzo skutecznym sposobem przeciwdziałania izolacji. Książka, teatr, koncert albo wspólne malowanie dają pretekst do spotkania. A od pretekstu bardzo często zaczyna się znajomość, później koleżeństwo, przyjaźń.
1: W misji fundacji pojawia się integracja międzypokoleniowa. Jak ona wygląda w praktyce?
0: Nie chodzi tu o to, żeby napisać integracja międzypokoleniowa we wniosku. Trzeba ludzi naprawdę posadzić przy jednym stole. W maju seniorzy z klubu Dąb odwiedzili dzieci z przedszkola numer 9 i wspólnie malowali. Przy projekcie Od nitki do maskotki również spotkały się doświadczenie starszych osób i ciekawość dzieci.
1: Czy dzieci i seniorzy dobrze się rozumieją, kiedy stworzy im się odpowiednie warunki?
0: Bardzo dobrze. I właśnie takie spotkania to pokazują. Dziecko nie widzi wtedy seniora, a senior nie widzi dzisiejszej młodzieży. Widzą po prostu człowieka po drugiej stronie stołu, który maluje, szyje, śmieje się albo czegoś po prostu nie umie.
1: Czy wspólne warsztaty, święta, występy albo wolontariat potrafią przełamać barierę wieku?
0: Myślę, że potrafią, ponieważ wspólne zadanie jest najlepszym sposobem przełamania tej bariery. Przy malowaniu czy szyciu nagle znika pytanie, ile masz lat? A pojawia się pytanie, pokaż jak to zrobiłeś, zrobiłaś. I właśnie o taką integrację nam chodzi.
1: Czego młodzi mogą nauczyć się od seniorów?
0: Przede wszystkim cierpliwości, doświadczenia, umiejętności robienia rzeczy własnymi rękami, ale też tego, że życie nie zaczęło się wraz ze smartfonem. Seniorzy są również żywą pamięcią osiedla. Pamiętają, jak prawobrzeże się zmieniało.
1: A czego seniorzy mogą nauczyć się od młodszych?
0: Odwagi wobec nowych rzeczy? Na przykład wobec technologii, nowych sposobów komunikowania się, czasem większej spontaniczności. A najciekawiej, myślę, jest wtedy, kiedy żadna ze stron nie występuje w roli tak, wiem lepiej, jestem tą mądrzejszą.
1: Czy wolontariat młodzieży przy seniorach sprawdza się w praktyce?
0: Myślę, że takie działania mają duży potencjał i chcemy je rozwijać. Zresztą seniorzy sami są bardzo dobrymi wolontariuszami, wspaniałymi, szyją, pomagają, angażują się społecznie, naprawdę z ochotą. Ręcznie tworzone przez seniorów maskotki były przygotowywane z myślą właśnie o dzieciach przebywających w szpitalach.
1: Pani prezes, a jak wygląda praca fundacji od kuchni?
0: Powiem tak, słuchacz widzi koncert, wycieczkę albo godzinę zajęć. My wcześniej widzimy w fundacji umowy, wykonujemy telefony, piszemy projekt, ustalamy budżet, instruktorów, salę, transport, zgody, tworzymy listy uczestników, promocje, rozliczenie i kilkanaście drobiazgów, o których nikt nawet nie powinien wiedzieć. Bo jeśli to wszystko działa, to znaczy, że zwyczajnie dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Rocznie realizujemy około 10 projektów. Prowadzimy kilka miejsc i działania dla dzieci, rodzin, dorosłych i bardzo dużej społeczności senioralnej.
1: Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże w Szczecinie, była dziś naszym gościem. Rozmawiałyśmy o miejscu, które od ponad 30 lat pokazuje, jak ważna jest lokalna wspólnota.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: W naszym programie już za chwilę zrobi się bardzo miejsko, bardzo filmowo i bardzo sportowo. Zajrzymy m.in. do Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie i podpowiemy, co przygotowało na najbliższe dni. Będzie też propozycja kinowa. Nowa lalka, czyli wielki powrót Wokulskiego, Izabeli Łęckiej i jednej z najważniejszych polskich historii na duży ekran. Na początek jednak bowling, ale nie tylko ten rekreacyjny, znany z wieczorów ze znajomymi, bo za kulą, która sunie po torze, kryje się duży dużo więcej niż mocny rzut i odrobina szczęścia. Są specjalnie przygotowane tory, wzory smarowania, technika, liczenie punktów, presja perfekcyjnej gry i sportowa rywalizacja, w której jeden kręgiel potrafi zdecydować o wyniku. I o

0: tym rozmawiam z Aleksem Szczepaniakiem z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bowlingowego.
1: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
0: Dlaczego tory pokrywane są specjalnym olejem? I co to za olej?
2: Jest to specjalny olej bowlingowy. Nie można smażyć na tym schabowego. I specjalna maszyna. Maszyna też jest bardzo ważna. Tor jest smarowany po pierwsze, żeby konserwować laminaty, żeby konserwować tor. Żeby ten tor się nie psuł, żeby po prostu służył jak najdłużej. I do tego jest właśnie ta funkcja reakcji kuli z torem. Jest mnóstwo smarowań, wiele, tak naprawdę w tysiącach można liczyć. I to jest w zależności długie, krótkie. Tor ma 60 stóp. I smarowanie może być tak naprawdę do 60 stopy. Czy jest mało oleju, czy jest dużo oleju. Wzorki można na tym smarowaniu rysować. Także tutaj to już są bardziej takie niuanse, ale właśnie dzięki smarowaniu toru kula lepiej reaguje i lepiej skręca niż na takim nieposmarowanym torze.
0: Jak ten wzór właśnie smarowania toru wpływa na zachowanie kuli?
2: Zależy się właśnie od tego wzoru, bo mamy też wykresy smarowań, bo wiemy, na jakim smarowaniu będziemy grać na zawodach i patrzymy na dany wzór, czy on jest właśnie, czy to smarowanie jest krótkie, czy to jest długie, czy to jest średnie, czy po bokach nie ma oleju, czy jest olej, jak ten olej idzie. Ustawiamy się do tego smarowania i faktycznie może być tak, że ta kula będzie skręcać mocniej albo w ogóle nie będzie skręcać, więc to już w zależności od techniki, od tego jak rzucimy, od tego jak dobierzemy kulę, będzie zależało, czy spadnie nam strajk, czy będziemy dobrze grać na tym smarowaniu.
0: A czy przed zawodami wiecie, jak tor został przygotowany?
2: Zazwyczaj jest to w dzień przed lub w dniu startu zawodów. Takie zawody regionalne lub otwarte mistrzostwa jakiegoś danego miasta, no to wiemy 2 dni bądź 3 dni przed startem zawodów. Na takich bardziej zaawansowanych zawodach typu Mistrzostwa Polski, no to wiemy dzień przed zawodami, tak naprawdę gdzieś tak w okolicach 22-23 przed rozpoczęciem zawodów, dnia poprzedniego. A na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata dowiadujemy się w trakcie treningu przed treningiem oficjalnym, czyli tak naprawdę nie wiemy, na co się przygotować przed przyjazdem na takie mistrzostwa świata.
0: Czy patrząc na tor, potrafi pan przewidzieć, którędy powinien poprowadzić kulę?
2: Nie widząc smarowania, można na oko, ale lepiej zobaczyć jednak to smarowanie, przeczytać je, kolokwialnie mówiąc przeczytać je, bo nie ma tam napisane, jak trzeba grać, tylko trzeba dobrze się znać na tym smarowaniu. I już jak mniej więcej zobaczymy wykres, no to wiemy, gdzie stanąć. Wiemy, jak rzucić, z jaką prędkością, jak dobrać kulę. Także po zobaczeniu dopiero wykresu jesteśmy w stanie tak naprawdę określić, w którym miejscu.
0: Czy jako stowarzyszenie macie jakiś lokalny bowlingowy rekord Pomorza Zachodniego, którym szczególnie lubicie się chwalić?
2: Tak, w sumie to mamy rekord, ponieważ 6 albo 7 lat z rzędu zdobywaliśmy Mistrzostwo Ligi. Jako my, jako zawodnicy, nie jako stowarzyszenie, bo jako stowarzyszenie zdobywaliśmy 3 razy pod rząd, ale jak my, jako zawodnicy z Zachodniego Pomorza, 6 bądź 7 razy pod rząd wygrywaliśmy ligi. Czy to regionalna, druga, pierwsza i tak w kółko niestety, ale...
0: Gdzie chcielibyście, żeby zachodniopomorski bowling był za 5 lat?
2: Żebyśmy widzieli naszych zawodników na Mistrzostwach Polski. To jest nasz taki nasz mały cel, żeby coraz więcej tych naszych zawodników dostawało się na Mistrzostwa Polski, żeby grało i żeby zdobywało wysokie miejsca. Tak, bo na razie nie jeździ nas za dużo, mówię tam z 4, 5, 6 osób czasami jeździ na takie zawody. Może za te 5 lat będzie trochę więcej, może będzie 10, może będzie 15, to już wtedy w ogóle będzie bajka.
0: Dlaczego mieszkaniec Pomorza Zachodniego, który do tej pory chodził na kręgle tylko dla zabawy, powinien choć raz spróbować bowlingu sportowego?
2: Właśnie może, żeby osiągnąć z nami ten cel. Może, żeby przełamać tą rutynę, żeby posmakować tej rywalizacji indywidualnej, bo jest to jednak sport indywidualny i drużynowy. więc można, jeżeli ktoś jest indywidualistą, może grać, trenować indywidualnie i będzie mu to sprawiało niesamowitą satysfakcję, jeżeli pokona i wygra jakiś turniej, bo jest to naprawdę satysfakcja, grając przeciwko zawodnikom, którzy grają po 20-25 lat, wygrać taki turniej, no to jest mega, mega osiągnięcie. Myślę, że dobry argument i nasza, że tak powiem, społeczność też jest bardzo pomocna, więc jeżeli ktoś będzie chciał, jeżeli ktoś jest zainteresowany i będzie widział, jak ktoś lepiej gra, bardziej, nie wiem, kula mu się świeci albo podkręca, nie bać się zagadać, podpytać, zapytać o ligę, czy zapytać o jakieś małe podpowiedzi, jak lepiej grać, żeby wygrać ze znajomymi, o przysłowiowe żelki, tak? No to warto podpytać, warto zagadać. Nie bać się. O, jesteśmy... Wydaje mi się, że wszyscy są pomocni w naszym społeczeństwie i każdy chce przyciągnąć jak najwięcej klienteli.
0: Czy pan jako zawodowiec potrafi jeszcze pójść ze znajomymi na kręgle i nie przejmować się wynikiem?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście każdy chce wygrać ze mną przy takiej okazji wyjścia ze znajomymi, ale to jest jakby okej. Okay, to jest naprawdę... Mnie też to cieszy, jeżeli ktoś ze mną wygra. Oczywiście nie będę dawał forów. Nie. To nie jest tak proste. Ale tak, jest to rekreacja też takiej, też można powiedzieć, przełamanie rutyny, bo jak idę na kręgielnię, no to jednak idę na trening. A tak ze znajomymi, wyjście takie ze znajomymi, no to też takie przełamanie rutyny, takie forma zabawy.
0: Rozmawiałam z Aleksem Szczepaniakiem z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bowlingowego. A teraz z kręgielni przenosimy się do Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.
1: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
0: Kilkadziesiąt osób na supach i w kajakach przemierzało tydzień temu odcinek Odry oraz portowe kanały w Szczecinie. W ten sposób uczczono pamięć zmarłego w 2021 roku podróżnika Aleksandra Doby, który trzykrotnie samotnie przepłynął Atlantyk. Zwieńczeniem Dnia Wspomnień było otwarcie wyjątkowej wystawy w Morskim Centrum Nauki oraz premiera teledysku brytyjskiego zespołu rockowego. Transoceaniczny kajak Aleksandra Doby jest stałym elementem ekspozycji w Morskim Centrum Nauki, mówi Marta Krzywda, rzeczniczka placówki.
3: Zaskakuje oczywiście rozmiar kajaku, zaskakuje też to, że ten kajak jest niezatapialny, tak można powiedzieć, że jest tak zbudowany, że nie ma możliwości, żeby przewrócił się, ale też nie ma możliwości, żeby swobodnie po nim się poruszać. Jest to bardzo mały kajak i ta wielkość jego jest szczególnie zaskakująca dla naszych zwiedzających.
0: W Morskim Centrum Nauki otwarto, jak już wspomniałam, nową wystawę czasową zatytułowaną Ja i mój kajak. Główną atrakcją jest pierwszy oryginalny kajak podróżnika z 1980 roku. To na nim Aleksander Doba zaczynał swoją wielką przygodę. A co jeszcze czeka odwiedzających Morskie Centrum Nauki?
3: Warto oczywiście pamiętać, że niezależnie od naszych takich wydarzeń specjalnych, przez cały czas można odwiedzać naszą wystawę stałą. Jest to przede wszystkim przestrzeń, w której naukę można doświadczać w samodzielny sposób. Można eksperymentować, można sprawdzać, można korzystać i uruchamiać eksponaty, poznawać różnego rodzaju zjawiska związane przede wszystkim z energią, z żeglugą i ogólnie rzecz biorąc z morzem. Mamy również nowość na naszej wystawie czasowej, nowo otwartą wystawę Granice Nieba na temat Otto Lilienthala. Można na niej zobaczyć m.in. fantastyczną rekonstrukcję standardowego szybowca Otto Lilienthala, uznawanego za pierwszy seryjnie produkowany statek powietrzny na świecie. I oczywiście zapraszamy również do naszego Wolszczan Planetarium. W repertuarze mamy seanse dla różnych grup wiekowych, więc coś dla siebie znajdą zarówno dzieci, jak i całe rodziny, dorośli. Warto zaglądać do naszego repertuaru, ponieważ wkrótce pojawią się również nowe propozycje, oczywiście też dla tych, którzy w naszym planetarium już mieli okazję być.
0: Mówiła Marta Krzywda, rzeczniczka Morskiego Centrum Nauki.
1: Ciekawy film.
0: W środę ekranizacja Lalki Bolesława Prusa trafiła na ekrany polskich kin. To powieść poruszająca i ponadczasowa. O najważniejszych wartościach w życiu człowieka mówi grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński.
4: To jest o poszanowaniu pracy, o tym jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i robieniu tego nie w sposób popisowy, tylko po prostu z potrzeby serca i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa, natomiast lepiej przeżyć nieszczęśliwą miłość niż nic nie przeżyć.
0: Izabelę Łęcką w kinowej lalce gra Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan i jak podkreśla, tej decyzji nie żałuje. Po obejrzeniu pierwszych scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówi artysta.
5: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe. To jest wartość tej powieści w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Schlangbauma. Więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie? I jestem zadowolony z tej decyzji.
0: Jedną z najbardziej wyrazistych postaci w filmie jest pani Meliton, która pomaga Wokulskiemu w staraniach o Izabelę Łęcką. Twórcy rozszerzyli jej wątek i dopisali kilka scen. Swatkę gra Agata Kulesza.
6: Pani Meliton, myślę, że jest dość widoczna, mimo tego, że to jest drugoplanowa rola. Czasami przyspiesza akcję, tłumaczy, jak ten świat działa i ma poczucie humoru. Uważam, że też jest potrzebna, żeby pokazać, że Wokulski też ma poczucie humoru. I myślę, że w budowaniu Wokulskiego Marcin to świetnie wykorzystał i że to było bardzo ważne, żeby nie budować, że on jest taki posągowy i taki w tej pułapce tej miłości. Tutaj widać w nim takiego człowieka, kiedy nagle czuje się swobodnie i bardzo to w tym lubię.
0: Tymczasem o lalce dyskutuje cały kraj i to chyba dobrze, mówi nam Borys Szyc, czyli baron Krzeszowski.
7: Bo to jest jakieś takie trochę cofnięcie się w czasie, że cały kraj nagle rozmawia o literaturze. I mam nadzieję, że też po nią sięga. No bo być może ci, którym się, nie wiem, nie podoba jedna albo druga, będą chcieli sprawdzić, jak wygląda oryginał i sięgną po książkę, a to jest chyba największa wartość.
0: Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, dodaje producent Radosław Drabik.
8: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizacji najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
0: A jakie są pierwsze wrażenia po obejrzeniu lalki?
9: Według mnie kandydat na Oscara. Fenomenalny kurs aktorski.
10: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka. Film przecudowny.
11: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
12: Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej. Niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
0: Nowe spojrzenie na losy Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej to bez wątpienia jedno z najważniejszych kinowych wydarzeń tego sezonu. Ponadczasowy dramat o miłości, ambicji i barierach klasowych powraca na ekrany w spektakularnej, gwiazdorskiej obsadzie. Jeśli chcecie osobiście doświadczyć tych wielkich emocji na dużym ekranie, film od środy jest już dostępny w kinach. W Szczecinie seanse odbywają się m.in. w kinach Helios. Z kolei mieszkańcy i turyści wypoczywający w Międzyzdrojach mogą wybrać się na pokaz do kina Ewa.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
13: Radio Złote Przeboje.
14: Radio Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
4: 15 zł.
1: Lepiej.
4: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
1: Z kuponami?
4: Cieplej.
1: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
7: Są rozmowy, które zaczynają się od instytucji, ale bardzo szybko okazuje się, że tak naprawdę chodzi o ludzi, o dzieci, które potrzebują uwagi, o rodziny, które czasem nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, o dorosłych, którzy potrafią być obok wtedy, kiedy jest trudno. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to organizacja z długą historią, ale jej zadania są bardzo współczesne. Wspieranie dzieci, rodziców, rodzin w kryzysie, organizowanie opieki, zajęć, wypoczynku, pomocy i zwykłego, bezpiecznego miejsca, w którym młody człowiek może poczuć, że nie jest sam. Zapraszam na rozmowę z Zygmuntem Pyszkowskim, prezesem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
6: Blisko mieszkańców.
7: Jakie kryzysy najczęściej dotykają dziś rodziny na Pomorzu Zachodnim?
8: No, przede wszystkim dzieci mają przede wszystkim te psychiczne. Dużo jest tych problemów, takich szkolnych, rówieśniczych. I to jest duży problem hejtów i przemocy również. Natomiast rodziny nie mają de facto takiego wsparcia bezpośredniego. Jeżeli nawet mają asystenta rodziny, a asystent rodziny ma w teorii prawie 15 rodzin, bo tak ustawa mówi, że do 15 rodzin, no to kiedy on do tej rodziny dotrze, do tej 15? No przecież raz na miesiąc. No więc nawet i ta nazwa asystent rodziny nie pasuje do tej pracy, którą powinien wykonać ten asystent. Więc to są takie sytuacje. Druga rzecz to jest również i niski zarobek w sytuacji rodzin wielodzietnych. Te 800 plus to nie załatwia jeszcze tego problemu. Bo jeżeli ma matka małe dzieci, czy pięcioro, czy sześcioro, to jak ona popracuje? To ona nie popracuje. Często również i wchodzi ten alkohol, czyli używki, przemoc. I stąd te grupy wsparcia, które ma się ustawowo wpisane, powinny również być realizowane. A są, nie są. Nie są. I dwa, to organizacje pozarządowe, ale takie, które działają bez zysku. Non-profit, czyli bez zysku, ale te środki i organizacja pozarządowa musi mieć, bo społecznie to się nie da wszystkiego zrobić. Owszem, wolontariusze są potrzebni, ale muszą być te stałe formy, do którego mogą te dzieci uczęszczać, a poprzez dzieci my możemy wpływać na rodzinę.
7: A czy rodzice częściej niż kiedyś mówią, nie daję rady?
8: Rodzice mówią, że zwracali się do różnych instytucji i nic to nie dało, bo każdy tylko pouczał, mówią mnie, co ja mam zrobić. Czy to pracownik socjalny, ale ja bym nie chciał mówić przeciwko pracownikom socjalnym, nie? Bo oni naprawdę ciężko wykonują pracę, czy asystenci. No ale są takie sytuacje, że mają za dużo tych rodzin. Że jednak ta pomoc musi być nie przez 8 godzin, ale zwłaszcza popołudniami. Przecież nawet i w weekendy się dużo dzieje, gdzie interwencja policji jest i niebieskie karty kiedyś były zakładane dla rodziny, jedna, do której się ewentualnie następną interwencję dopisywało. A dzisiaj jest taka sytuacja, że z każdej interwencji nową kartę niebieską się zakłada. No i co się dzieje? No się tak dzieje, jak dzisiaj jeżdżą kierowcy bez prawa do wykonywania tego zawodu, czy mają odebrane przez jeden sąd, drugi sąd, trzeci sąd, a i dalej jeżdżą. I spotyka się tak. Tak samo i tu z tymi niebieskimi kartami. Jeżeli jest pierwsza interwencja policji, w tle są dzieci, już powinno być kierowanie do pomocy społecznej, niekoniecznie do sądu. Można i do sądu, ale sąd powinien wykorzystywać to czy, i sprawdzać, czy wykorzystano wszystkie możliwości udzielenia wsparcia rodzicom dziecka wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Taka jest kolej rzeczy, ale się nie robi tego. Nie? I stąd mamy tak to, co mamy.
7: Zachodniopomorski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pracuje bardziej z dziećmi czy całymi rodzinami? Jak wygląda pomoc?
8: Nie, przede wszystkim my z całymi rodzinami, bo to klucz sukcesu to jest właśnie to, że nie tylko zajmować się skutkami, a skutkiem tej rozkładu rodziny są dzieci, no to my dzieci będziemy tu się zajmować dziećmi i tak dalej, separować, a przyczyna leży w rodzinie tej. I stąd nie tylko organizacja, jeżeli prowadzi tego typu działalność, że nie, że prowadzi świetlice dla dzieci, a dzieci wracają później po tych zajęciach do tego środowiska, który nie jest uzdrawiany, nie jest leczony, nie jest tam jakiegoś programu naprawczego nie stosuje się. Czyli tak, poprzez rodziców i dwa, powiem, jest to zaufanie. Rodzice, którzy nawet nie zajmują się dziećmi, no, można powiedzieć piją, biją, etc. i tak dalej, to nie zwrócą się o pomoc do ośrodka pomocy społecznej, bo mówią, że to są ci, którzy nam odbierają dzieci. No, odbierają, no bo się nie zajmowaliście tymi dziećmi. Natomiast jeżeli my jako organizacja pozarządowa zwracamy się, że dajemy tutaj wsparcie takie i takie, to mamy społeczne zaufanie. To też ważne. To też ważne. I wtedy, jeżeli gmina faktycznie będzie te kontrakty socjalne zawierała z rodzinami kryzysowymi, to musi proponować, że albo dzieci będą chodziły do placówki wsparcia dziennego, a pani na grupy wsparcia, albo w takim razie będziemy musieli kierować wniosek do sądu o odebranie. I wtedy no, daje to efekty, bo ustawa o wspieraniu rodziny mówi, że pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolna. No chyba, że skieruje sąd, dopisane jest. No ale sądy nie korzystają z tego dobrodziejstwa artykułu 109 i nie rozliczają de facto instytucje pomocowe z tego, czy tej rodzinie faktycznie udzielano takiej pomocy, jaka ona powinna być. I stąd właśnie myślę, że najważniejsza jest praca z całą rodziną, nawet i z dziadkiem i babcią, i to daje po prostu efekty.
7: Zygmunt Pyszkowski, prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, jest naszym gościem. Mówimy o sprawach, które bardzo łatwo zamknąć w słowach. Pomoc, wsparcie, opieka, dzieci, rodzina. Ale za każdym z tych słów jest konkretna historia. Dziecko, które potrzebuje bezpiecznego miejsca, rodzic, który nie daje sobie rady. Rodzina, która czeka na kogoś, kto nie oceni, tylko pomoże. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od lat działa właśnie tam, gdzie potrzeba nie tylko instytucji, ale przede wszystkim ludzi uważnych, cierpliwych i gotowych być blisko. Wracamy do rozmowy o tym, jak dziś pomagać dzieciom mądrze, czego najbardziej potrzebują rodziny i dlaczego czasem najważniejsze jest po prostu zauważyć, że ktoś obok nas potrzebuje wsparcia.
6: To warto wiedzieć.
7: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma za sobą 80 lat działalności. Co jest największą wartością tej historii?
8: Przede wszystkim wartość jest taka, że my niezależnie od tego, że czasy się zmieniają i również nowe są jakieś takie zagrożenia dla rodzin, dla dzieci, to my trwamy non-stop. Jesteśmy kreatywni w tym wychodzeniu nawet naprzeciw, no, żebyśmy mogli zapobiegać umieszczeniu dzieci. Natomiast my jako Zachodnie Pomorze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci mamy już w tej chwili, wchodzimy w 81 rok. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Polsce w 106 rok. I wtedy, kiedy 106 lat temu towarzystwo powstawało w 1919 roku, ówcześni działacze myśleli, że to można pomagać dzieciom wolontarystycznie, dobroczynnie i tak dalej. Po roku okazało się, że to się nie da, że to system państwa musi za to zadbać, bo to jest zadanie państwa. Ochrona obywateli, jak również i żeby jak najwięcej się dzieci rodziło, stwarzanie możliwości i tak dalej. I tak jak po pierwszej wojnie światowej prawie obliczano, że dzieci ulicy, czyli sierot, było prawie 500 tysięcy, którzy nie mieli taty i mamy, i towarzystwo właśnie włączyło się i tworzyło i ochronki, i kuchnie mleczne i tak dalej, i tak dalej. I też również i te pierwsze świetlice dla dzieci ulicy. Po drugiej wojnie sytuacja się powtórzyła, też tak samo, bo dzieci wojny były, a dzisiaj okazuje się, że te sieroty są dalej. No tylko, że my w 20 roku mieliśmy 71 tysięcy umieszczonych w pieczy. W 24 roku już 77,5 tysiąca. Aktualnie prawie mamy 80 tysięcy, czyli wzrasta. Różnica między dziećmi wojny, które nie mieli ani taty i mamy, od tych dzisiaj sierot jest taka, że w większości oni mają i tatę i mamę, a muszą się wychowywać poza rodziną. I wychowują się poza rodziną, bo jak tutaj te statystyki przytoczyłem, to wzrasta. Czyli to jest właśnie ta bolączka i wydawałoby się, że tak jak pani spytała, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma 106 lat. W ogóle w Polsce. I wystarczy. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że to jest taka permanentna praca, bo się dzieci rodzą nowe, bo się nowe rodziny zakładają i trzeba non-stop nawet i młodych rodziców edukować i podnosić ich kompetencje rodzicielskie, pedagogiczne. Radzenia sobie można powiedzieć w życiu.
7: A jak zmieniała się pomoc dzieciom przez te dekady?
8: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci było taką instytucją, która wyprzedzała pewne działania, które były w systemie. Tak jak powiedziałem, zaraz po wojnie na hasło kongresu w Zurychu Ratujmy Dzieci Wojny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ruszyło i zakładało ochronki, domy dziecka i tak dalej, ale i również przedszkola, żłobki, nawet i były szkoły też tak samo, które prowadziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W latach, początku lat 60. zajęto się na przykład dziećmi specjalnej troski. Powstało Komitet na rzecz Dzieci Specjalnej Troski i zmuszono niejako system, że zaczęły powstawać szkoły życia. Dużo dzieci miały orzeczenie zwalniające z obowiązku szkolnego. Siedziały w domu, niepełnosprawne. Jeżeli powstał w 1962 roku ten Komitet na rzecz Dzieci Specjalnej Troski, po roku, po dwóch okazało się, że już trzeba specjalistyczne. Powstało oddzielnie Komitet na rzecz Dzieci z upośledzeniem umysłowym, to się mówiło. Dzisiaj z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci niepełnosprawne ruchowo. Dzieci z rozszczepem wargi nawet. Dzieci z cukrzycą, czyli tymi również i metabolicznymi chorobami. I tak to zaczęło również działać w systemie później oświaty, bo w oświacie to było. Dzisiaj to w dużej mierze w pomocy społecznej jest wrzucone, ale w oświacie też tak samo dalej jest. Pierwsze poradnie psychologiczno-pedagogiczne to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przepełnione były domy dziecka. Domy dziecka były tak ogromne, że miały od 200, 300 i 500 albo i 600 dzieci w takich ogromnych molochach były. Były dużo rodzeństw. No, powstały pierwsze rodzinne domy dziecka, czyli całe te rodzinki szły do rodzinnych domów dziecka. Później do systemu państwowego dofinansowania weszło i tak dalej. Później rodziny zastępcze, czyli to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci rok do roku czy w dekadach zmuszało do tego, że zajęto się dziećmi specjalnej troski. Stąd również i zmniejszała się liczba dzieci w pewnym okresie w domach dziecka, no ale później po przełomach no, zaczęła ponownie wzrastać, bo oczywiście i diagnoza była większa, bo w środowiskach niektórych to nie mówiło się o tym, że jest przemoc wobec dzieci i tak dalej, także do tej pory też tak samo wypracowaliśmy nowy zawód rynkowy, pedagog rodzinny, no i niestety utknął to w ministerstwie poprzedniej kadencji, no a teraz też tak samo jakoś nie doczekał się nobilitacji, bo najlepsza nawet organizacja musi mieć narzędzie. Tym narzędziem jest dla nas pedagog rodzinny, no ale myślę, że doczekamy się, że również i ten taki zawód w rękach organizacji pozarządowych przyczyni się do zmniejszania się liczby dzieci umieszczanych w pieczy.
7: To była rozmowa o dzieciach, rodzinach i pomocy. Rozmawiałam z Zygmuntem Pyszkowskim, prezesem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
6: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
7: W kalendarzu październik, miesiąc, który ma jedną ogromną zaletę. Wieczór przychodzi coraz szybciej, a wraz z nim pojawia się dobry pretekst, żeby choć na chwilę oderwać wzrok od ekranów, ulic i codziennych spraw. Bo nad Szczecinem, nawet jeśli miasto świeci, jeżdżą samochody i życie toczy się swoim tempem, wciąż dzieje się coś znacznie większego. Księżyc zmienia fazy, planety przesuwają się po niebie, pojawiają się meteory, a gwiazdozbiory jesieni powoli zajmują swoje miejsce nad horyzontem. Nie trzeba od razu mieć teleskopu, ani znać nazw wszystkich obiektów. Czasem wystarczy wiedzieć, kiedy spojrzeć, w którą stronę i czego szukać. A kiedy ktoś potrafi to dobrze opowiedzieć, zwykły wieczorny spacer może zamienić się w małą wyprawę w kosmos. O październikowym niebie nad Szczecinem, o tym, co warto obserwować w najbliższych dniach i jak zacząć patrzeć w górę bardziej świadomie, rozmawiam z Marcinem Biskupskim, edukatorem w To jest kosmos.pl i członkiem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
6: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
7: Co w najbliższych dniach będzie takie ciekawe dla kogoś, kto po prostu wyjdzie wieczorem i spojrzy w górę?
2: Można próbować już wypatrywać takich typowo jesienno-zimowych gwiazdozbiorów, jak na przykład byka, który charakteryzuje się tym, że posiada bardzo jasną gwiazdę, która się nazywa Aldebaran. Ona się wyróżnia spośród innych tym, że jest pomarańczowa. Nieco później w nocy już dosyć wysoko nam będzie wstawał Orion, gwiazdozbiór, który zna no, prawie każdy, albo przynajmniej słyszał o takim. Warto sobie go namierzyć, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych gwiazdozbiorów, który również ma bardzo charakterystyczną gwiazdę w swojej konstelacji, która się nazywa z kolei Betelgeza. Ona jest jedną z najbardziej pomarańczowych gwiazd, które możemy zobaczyć na niebie. Obok tego jeszcze bliźniaki, a wracając do byka, możemy zobaczyć w tym gwiazdozbiorze tak zwane Plejady, czyli to jest taki mikroskopijny, wielki wóz, można tak do wielkiego wozu ten układ gwiazd porównać. Każdy z pewnością zna ten układ gwiazd, ale nie każdy wie, jak to się nazywa. A to są właśnie Plejady.
7: A kiedy księżyc jest w pełni, to obserwacje są trudniejsze, czy po prostu inne?
2: Jeżeli księżyc jest w pełni, to jesteśmy ograniczeni do tego, że możemy obserwować w zasadzie tylko księżyc, planety i ewentualnie jakieś jasne gwiazdy, na przykład gwiazdy podwójne są możliwe do obserwacji, aczkolwiek pełni księżyca raczej się nie obserwuje, ponieważ on bardzo przeszkadza w tych obserwacjach. Generalnie w październiku, szczególnie pod koniec października, w zasadzie tylko pod koniec października, będziemy mieli możliwość do obserwacji wszystkich planet Układu Słonecznego. Niemniej cztery z tych planet będą dosyć trudne do obserwacji, w takim sensie, że Wenus i Merkury, planety najbliższe Słońcu, trzeba będzie obserwować albo zaraz przed wschodem Słońca, jeżeli mówimy o Wenus, lub zaraz po zachodzie Słońca, jeżeli mówimy o Merkury. Natomiast Uran i Neptun są o tyle trudne, że po prostu trzeba wiedzieć, gdzie one są. Niewiele odróżniają się od gwiazdek, a gołym okiem w ogóle ich nie zobaczymy, szczególnie z centrum miasta. Musimy do tego użyć co najmniej lornetki. No i tak jak wspomniałem, te planety, musimy potrafić je zidentyfikować pośród gwiazd, bo one niewiele się różnią od gwiazd. Dopiero w większych teleskopach one pokazują, że są rzeczywiście planetami, czyli są tarczkami i jeszcze do tego takimi niebieskawo-zielonkawymi właśnie planetkami, bardzo, bardzo małymi. Natomiast Saturn będzie widoczny przez cały październik, w zasadzie od zachodu Słońca, zachodzi gdzieś tam wcześnie, późno w nocy lub wcześniej nad ranem, jak to woli. Więc teraz mamy bardzo dobre warunki do tego, żeby obserwować właśnie tą planetę, a przez teleskop, nawet mały, pokazuje swoje piękne pierścienie i to jest widok absolutnie niezapomniany.
7: Rozmawiamy o niebie nad Szczecinem. To jest taki temat, który z jednej strony prowadzi nas bardzo daleko do planet, gwiazd, meteorów i ogromnych odległości, a z drugiej zaczyna się zupełnie prosto od wyjścia wieczorem na zewnątrz i spojrzenia w górę. Nie trzeba mieć od razu teleskopu ani specjalistycznej wiedzy. Czasem wystarczy wiedzieć, kiedy niebo będzie ciemniejsze, gdzie szukać księżyca, jak rozpoznać jasną planetę i dlaczego warto dać oczom chwilę, żeby przyzwyczaiły się do mroku.
6: Nasze miasto.
7: A jeśli chodzi o meteory?
2: W tym miesiącu, jeżeli będziemy mieli owszem maksimum roju, który się nazywa Orionidy, ten rój związany jest z kometą Haleya, bardzo znaną. Niemniej nie jest to tak popularny rój jak na przykład Perseidy, to nie bez powodu, ponieważ w przypadku Perseidów możemy obserwować około 100 meteorów na godzinę spadających gwiazd, natomiast w przypadku Orionidów około 20 i to jeżeli jesteśmy poza miastem, więc ten rój się zdecydowanie różni. Niemniej zawsze jesteśmy w stanie dopatrzyć się jakichś meteorów, jeżeli jesteśmy poza miastem. To jest po prostu bardzo powszechne zjawisko.
7: Proszę wyjaśnić ten związek Orionidów z kometą Haleya.
2: Generalnie roje meteorów, ich nazwy biorą się od gwiazdozbiorów, jak w przypadku na przykład Perseidów, one biorą nazwę od Perseusza, Orionidów od Oriona. To jest takie hipotetyczne miejsce, z którego te meteory wylatują, tak jakby, i z którego my na Ziemi widzimy te linie, które meteory tworzą. Natomiast sam fakt, że one są, te spadające gwiazdy czy meteory, wynika z tego, że my jako Ziemia, nasza planeta, wlatuje w taką chmurę pozostałości po jakiejś komecie bardzo często. W tym przypadku, w przypadku Orionidów, jest to właśnie kometa Haleya, która orbitując wokół Słońca zostawia ze sobą taki ogon pozostałości, w zasadzie takiego kosmicznego gruzu troszeczkę. To są drobinki, niewiele większe niż piasek przeważnie, czasem troszeczkę większe i wtedy możemy obserwować coś znacznie jaśniejszego na niebie, jeżeli wpadnie to w naszą atmosferę. Natomiast Ziemia, przecinając taki ogon tego gruzu i pyłu, właśnie wpada w taki rój drobinek, które spalając się w naszej atmosferze powodują rój meteorów. Czasem, jeżeli jest tego więcej, to możemy nawet mówić o deszczu meteorów. Były takie przypadki w historii, że tego naprawdę było dużo w przypadku na przykład Perseidów albo grudniowych Geminidów, który to rój jest nawet bardziej liczny niż Perseidy, z tym, że mniej znane, ponieważ jest w grudniu, jest zimno po prostu i mniej osób je obserwuje.
7: O Księżycu, planetach, meteorach i najciekawszych zjawiskach najbliższych dni opowiadał nam Marcin Biskupski, edukator, to jest kosmos.pl i członek szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
6: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
9: Czas już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym to programie jak zwykle przypominamy nasze najciekawsze spotkania z największymi artystami lat 80. i 90. Za moment zespół, którego sukces przed laty, jak się przekonacie, zaskoczył nawet samych członków tego zespołu.
8: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
9: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę. Zespół Lombard, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
10: Witamy Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu.
9: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów no, będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym Waszym zdaniem ten fenomen polega?
11: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
10: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież Państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
11: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
9: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz no, chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po 2 dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było z Przeżyj to sam? Sprawdźmy u źródła.
11: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
9: O matko, a to tego nie wiedziałem.
11: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle.
9: I tyle. I
11: natomiast, tyle. Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego. Tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak się nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia, krótko mówiąc.
9: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
10: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze. Aha. Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
9: Aha, ładnie powiedziane. Ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno, legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
11: Tak, dokładnie tak.
10: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy, ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu, ale udało się. Udało się, płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się.
11: Musiała się ewakuować.
10: Musiała się ewakuować, ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
9: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Wasza najnowsza płyta, artbook 40x40, tak sobie myślę, patrząc patrząc na to, jak jest wydana, jak jest piękna, że chyba trochę szkoda jednak, że czasy zmieniają się tak bardzo, że tylko patrzeć, jak płyty artystów będą się ukazywać bez formy fizycznej. Nie myśleliście, mam nadzieję, nad tym. Pytam, bo niektórzy artyści już zaczynają przebąkiwać, że następna płyta być może się ukaże tylko w świecie wirtualnym.
11: Ja się nie dziwię, bo świat stał się bardzo wirtualny. Jest tak duże przyspieszenie, mamy tak mało czasu. Utwory, które są promowane, skróciły się. Ostatnio byłem zdziwiony, bo do redaktora mówię, no wiesz, to wasze 3:30, które teraz puszczacie, jak to się ma do moich 6:50, 7,5 minuty, które kompozycje ja robiłem i czasami, a on mówi, Grzegorz, ty dawno nie byłeś w radio. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, 2:45. Ja mówię, co ty mówisz? No tak, 2:45. To pokazuje, że coś się wydarzyło, czego ja naprawdę już nie rozumiem i trochę nie toleruję. Szkoda. Ja rozumiem, że dzisiaj jest mało czasu, że rolka jest istotna, bo następna wiadomość, ale my przez tą następną wiadomość, przez tą ilość tracimy na czym? Na jakości, tracimy na tym momencie, w którym się trzeba zatrzymać, zastanowić, coś przeżyć, bo przez 2 minuty nie da się przeżyć, nie da się stworzyć w utworze żadnego napięcia, żadnego emocji, nastroju, to jest niemożliwe.
10: Ale Tomku, chciałam cię uspokoić, bo my jesteśmy tradycjonalistami i nie jesteśmy już tacy młodzi i robimy sobie takie przyjemności, więc ja ci gwarantuję, że jeszcze przed nami wznowienia płyt Lombardu, również fizyczne, przed nami jeszcze kolejne płyty Lombardu, też fizyczne, bo my po prostu kochamy zapach druku, zapach papieru, świeżo odpakowanej płyty, świeżo odpakowanej książki. Nie zrezygnujemy z tego, tak łatwo się nie poddamy.
9: No ja pamiętam przed laty to napięcie związane z odpakowywaniem z celofaniku nowej płyty i zapachem książeczki, tak. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Wspominaliśmy już o kultowym Przeżyj to sam. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce i on przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo się cieszy, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył określenia, że to jest czasami przekleństwo. Czy taki wielki hit, który chyba trudno przebić popularnością, to nie jest czasami przekleństwo? Nie myślicie tego tym?
11: Myślę, że trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalach, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody.
9: No właśnie.
11: Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z

0: jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną Pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest. I jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo, ale rozumiem, że debiut można mieć tylko raz, niestety ani dwa, ani trzy, ani cztery, i to jest zrozumiałe, więc z pokorą i godnością wychodzimy i po raz tysięczny, a Grzegorz może już milionowy, wykonujemy hity Lombardu. I nigdy nam nie jest ich za mało.
1: Z nadzieją.
0: Za dużo.
1: Z nadzieją, że następnym razem poproszą nas o premierowy utwór.
2: No to trzymam za to kciuki oczywiście. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
2: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości zespół Lombard. Spotykamy się przy okazji fantastycznego prezentu dla fanów, czyli artbook 40x40. Cztery płyty, coś do poczytania, coś do pooglądania. Powiedzcie mi a propos tego czegoś do poczytania, czy ciężko sobie przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat? Bo pytam, bo pamiętam, jak to Urszula była przerażona perspektywą na przykład pisania biografii, że sobie nie przypomni, jak to było u was.
1: Na pewno jest ciężko. Z jakiego powodu? 40 lat to jest naprawdę ogromny czasookres. I jeżeli chciałoby się tak rzetelnie, szczegółowo opisać ten czas, to naprawdę należałoby to zrobić bardzo rzetelnie. A rzetelnie to znaczy długo i o wszystkim. A jak o wszystkim, no to pewne prawdy, pewne fakty należałoby opisać bardziej szczegółowo. Tutaj niekiedy nie chce się tego robić z różnych powodów. I tak samo myślę, że w naszym przypadku ta opowieść, ta biografia, ta historia, która została zawarta w artbooku, jest inna. Poprosiliśmy Kubę
0: Kozłowskiego o to, żeby po prostu pisał o muzyce. Aczkolwiek właśnie mówiąc o tych faktach i tej prawdzie, właśnie w tym artbooku wyszło tak niesamowicie śmiesznie, że jeden fakt z historii zespołu Lombard, Grzegorz Stróżniak wspomina inaczej, Wanda Kwietniewska inaczej, Małgorzata Ostrowska jeszcze inaczej. Więc opowiedzenie historii takiego zespołu jest bardzo trudne. Dlatego poprosiłam Kubę, żeby skupił się na muzyce zespołu, na jej analizie, żebyśmy nie bawili się tam w te trudne momenty, bo tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas już ani o żadnych konfliktach, ani o żadnych złych emocjach. Wszyscy będą pamiętać muzykę i piosenki, bo przecież one są najważniejsze i one budują historię zespołów. Te piosenki, które znamy, kochamy, do których wracamy we wspomnieniach, bo przecież piosenki bardzo często przypominają nam piękne momenty z naszego życia. I tak naprawdę myślę, że ta kuchnia jest tak naprawdę nieistotna. Ja wiem, że ludzie lubią grzebać w tych kuchennych garach i w tych brudach, ale my naprawdę jako zespół bardzo chcielibyśmy was prosić,
1: żebyście kupili nam zmywarkę, chętnie wyprali, żeby był naprawdę spokój z tym.
0: Tak, my jesteśmy wszyscy artyści, myślę, są ludźmi pokoju, miłości, szacunku i zrozumienia, i myślę, że bez tego podsycania przez innych podpowiadaczy na pewno nie byłoby takich emocji między różnymi członkami zespołu.
1: Bo my nie chcemy tymi emocjami żyć. My mamy zupełnie inne priorytety. Nas naprawdę bardziej kręci to, co

0: przed nami, to co robimy, uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy, bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory, one są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła i tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, co, nad czym warto było 4 lata pracować.
1: I Tomku, jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą.
2: Od ćwierć wieku.
1: Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
2: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza że mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
0: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko-naśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
2: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
1: Wiesz co, ja jestem takim frikiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
2: będzie,
1: że tak. Ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Mm-hmm. Te fusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
2: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy 8, kiedy dostają pytanie pod tytułem: co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos przeżyj to sam. Pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku jeszcze w stanie wojennym i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
0: Długo by opowiadać. Przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach. Raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających w wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
1: telefonów
0: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich no, ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.
2: Tak. Trudno sobie wyobrazić te czasy, zwłaszcza jeżeli się na przykład przyszło na świat po roku 2000. Ponad 40 lat na scenie. Z tej okazji fani mogą cieszyć się niezwykłym prezentem Artbook 40x40, czyli nowe wersje wielkich przebojów Lombardu. Powiedzcie, czy ciężko się zmierzyć z własną legendą? Bo tak sobie myślę, że w przypadku takich dzieł jak na przykład, nie wiem, wspomniane Przeżyj to sam, no to tą nową wersją można zrobić sporo zamieszania.
0: Ja upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna, jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy po prostu z prostej przyczyny. Te utwory były grane w różnych miejscach, z różnymi muzykami, jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku, różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
1: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współcześnie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
2: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard. Słuchajcie, gdyby zajrzeć do waszej biografii, pamiętam, jak czytałem książkę Marka Dutkiewicza, tam był opis historii, jak to na dachu malucha przewoził krzaki pewnej rośliny. No i powiem szczerze, uśmiałem się wtedy jak nigdy. Gdyby zajrzeć do waszej biografii, to są tam jakieś takie smaczki?
1: Oj, nie ma takich, nie ma takich śmiesznych sytuacji.
0: Ja miałem malucha, ale przywoziłem pustaki i cement.
1: No, Krzysiu budował dom całe lata 80., więc...
0: Gwiazda rock'n'rolla
1: spędziła na budowie te lata 80. Natomiast Natomiast na pewno są tam ciekawe historie, które dla nas nawet były szokiem, o których Grzegorz mi nigdy wcześniej nie opowiadał, więc nie wiedziałam o tym właśnie od strony realizatorów dźwięku. Jak właśnie podczas nagrywania na przykład płyty live bas uległ jakiejś usterce i Zbyszek Foryś musiał bas wgrać od nowa jeszcze raz.
0: Tak, no i jeszcze taka techniczna kwestia, że ponieważ było to nagrywane w live'ie na szeroką taśmę, była przerwa w środku koncertu, bo trzeba było zmienić szpulę, prawda? Także to takie rzeczy się działy.
1: No my jesteśmy tacy mało, my jesteśmy weseli, tak, ale jakoś tak ta biografia jest taka raczej króciutka, pozbawiona być może tych takich smaczków opowieści.
0: Nie skupialiśmy się na tym. Chcieliśmy,
1: żeby Kuba jednak skupił się na muzyce, bo ta jest dla nas naprawdę najważniejsza. I przede wszystkim na muzykach, którzy tworzyli historię Lombardu, bo im dedykujemy tą książkę. My chcieliśmy zaznaczyć, że jesteśmy wdzięczni każdemu z nich. 30 ich było, dwie wokalistki w tym. Jesteśmy wdzięczni im za wkład w tą historię Lombardu i naprawdę doceniamy każdy moment tej historii, bo ona budowała muzykę i emocje. I mimo, że były trudne momenty w tej historii, to one też wpływały na tą muzykę. I być może dzięki temu ona jest tak ciekawa.
0: Wiemy i czujemy to, że było to istotne dla tych muzyków, bo z niektórymi z nich jesteśmy w kontakcie i piszą do nas...
1: I proszą, żebyśmy wysłali im tego artbooka na przykład.
0: Za ocean są prośby,
1: do Kanady,
0: żeby przysłać i tak dalej.
1: Do Kanady, do Stanów.
0: I czujemy, tak, że im bardzo zależy na tym. Dwa, piszą też o tym, że świetnie, że to zrobiliśmy, super, że takie utwory, fajnie, że mówimy o tym, że są oni wszyscy zaznaczeni, że pamiętaliśmy o tym. Ja myślę, że to jest bardzo istotne, bo no nie ma się co oszukiwać. Gdybyśmy tutaj nie zamieścili tej całej listy, plejady osób, które brały udział w tym przedsięwzięciu ponad 40-letnim Lombardu, to byłoby to niesprawiedliwe. Sprawiedliwe. Tym bardziej, że po drodze jeszcze są przecież realizatorzy dźwięku i osoby, które też pomagały przy wielu innych aspektach.
1: Ale też dziennikarze muzyczni. Myśmy sobie uświadamiamy sobie to każdego dnia bez was, bez dziennikarzy muzycznych, którzy chcą wracać do tych piosenek, którzy chcą je pokazywać światu. Też tego zespołu by nie było, wiesz.
2: I to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Trzeci dzień października, Radio Złote Przeboje w głośnikach, 8:00 na zegarach i wiadomości mamy dla Was.
10: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
11: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
10: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
12: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje. I mówią później, że przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
10: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Najwięcej chmur w zachodniopomorskim, trochę nad morzem. Chmurki i słońce w centrum kraju, najwięcej słońca na południu. Tam też najcieplej do 23 stopni. Na północy 19. No właśnie, piękny dzień, piękny weekend nam się zapowiada. Nawet jak ktoś jest skrzywiony dziś taki nieco. Wiecie, jakie jest hasło na dziś? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę.
2: Radio Złote Przeboje.
9: I zaraz sobie będziemy mogli ją wypić. Chyba, że ktoś woli jakąś herbatkę z cytryną i z miodem od razu. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: I Maggie Rayleigh gram od razu.

Ciekawe, jakby wyglądały teledyski do nowych przebojów Michaela Jacksona, gdyby ten żył w obecnych czasach, bo on swe największe przeboje przekształcał w filmowe dzieła. No, Thriller to był teledysk wszechczasów z rekordowymi sukcesami. Ludzie nawet VHS-y z nim kupowali, a Scream, to już trochę późniejsze wydanie, był najdroższym teledyskiem w historii wówczas. No właśnie, Michael Jackson dostał chyba 19 różnych nagród za swoje teledyski. Większość to prestiżowe MTV Awards, czyli król popu i król teledysków. Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 po 8.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Za mniej.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: Reklama.

Radio Złote Przeboje gra dla Was w sobotni poranek. Trochę liczb a propos Kasi Kowalskiej, której wysłuchaliśmy. 30 września świętowała 30-lecie wydania swojej drugiej płyty, czekając na ćwierć miliona egzemplarzy się sprzedało tego albumu wtedy, więc całkiem nieźle. A przed Kowalską teraz trasa koncertowa. Na pewno Wasze miasto odwiedzi, bo będzie w aż 20 lokalizacjach występować, czyli pracująca jesień jednym słowem. No to jeszcze jedna liczba będzie a propos tego pana. To Richard Marx oczywiście. 63 lata we wrześniu świętował. Wszystkiego najlepszego życzymy i gramy Right Here Waiting.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją

Debilowcy w sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. A od poniedziałku, czyli pojutrze, wracamy z naszą zabawą, w której możecie wygrać nawet 1000 złotych. Punkt pierwszy. Żeby wygrać, trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl. Tam wpisujecie w formularzu, co kupię za pierwszą stówkę z wygranej w konkursie Złote od Złotych. Punkt drugi. My wyławiamy te najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi. I punkt trzeci właśnie. W poniedziałki zawsze po 9:00 dzwonimy do jakiegoś słuchacza. Ten ma kwotę gwarantowaną 100 zł, a jak odpowie na 3 pytania, to za każdy dostaje 300. Prawda, że proste? No to proszę się rejestrować w formularzu i słuchać Złotych Przebojów. Eurythmics teraz.

Warius Manx w Radiu Złote Przeboje. A jak wyruszacie dzisiaj na jakąś weekendową przygodę, mówię do kierowców, to miło zaskoczycie się na stacjach benzynowych. Szczegóły tego miłego zaskoczenia w naszych wiadomościach o 9 za 6 minut.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Dzieci ogarnięte?
7: Ogarnięte!
6: Praca?
7: Jak zawsze!
6: A ty?
7: Ja?
6: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
7: Chyba czas to nadrobić.
6: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
7: Kobiecość pod dobrą opieką?
6: Koniecznie!
8: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Minęła godzina 9:00. Czas na sprawdzone wiadomości.
16: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
17: Daleka droga do tego.
16: No od wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
18: Ponad złotówka różnica jest.
19: Tak, jest dużo, tak?
18: Dużo jest, jest różnica.
20: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
21: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
16: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
22: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
16: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
1: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
16: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
15: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. A kto rano wstaje, ten kryminalne historie Ace of Base od nas dostaje. Będą takie w tej godzinie. Sprawdzimy też, po co kłaść pod łóżkiem sodę. No to szykują się ciekawochy.
19: Zaprasza Kacper Sosnowski.
15: A Tina Turner to już nawet zaczęła tak pięknie śpiewać. 3 po 9.

0: Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Jakby ktoś narzekał, że w weekend pracuje, to gwiazdy muzyki pozdrawiają. Natalia Kukulska, która u nas zaraz teraz w podwójnej trasie koncertowej, bo na takich występach jubileuszowych, czy ona jest taka jak ja, tak się ta trasa nazywa, ale też gra koncerty z cyklu Czułe Struny. No i tak w prawie każdy weekend do końca grudnia te weekendy będzie miała Kukulska zajęte i środki tygodnia czasem też. Ale przynajmniej fani skorzystają na tych pięknych występach. Jutro koncert w Szczecinie i zapewne tam usłyszymy...
1: Światło, nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
2: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak. Tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każdy.

0: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Reklama.

The Underdog Project z Radio Złote Przeboje. Oglądałem ostatnio film o Ace of Base, All That She Wants, w którym opisana jest mroczna historia z 1994 roku, kiedy to niemiecka fanka, która miała obsesję na punkcie zespołu, włamała się z nożem do rodzinnego domu wokalistki Jenny i zaatakowała ją, a w obronie córki stanęli rodzice, mama została nawet ranna w rękę. No i to zdarzenie spowodowało traumę, zespół od tamtej pory musiał poruszać się w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy, czasem nosił nawet, słuchajcie, kamizelki kulodporne. A niektórzy zastanawiają się do tej pory, dlaczego druga z wokalistek Lynn zrezygnowała z, wydawałoby się, atrakcyjnego życia na świeczniku. Nie taki piękny ten show biznes. Choć piosenka o tym, że piękne życie jest Ace of Base.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Dzieci ogarnięte?
3: Ogarnięte!
2: Praca?
3: Jak zawsze!
2: A ty?
3: Ja?
2: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
3: Chyba czas to nadrobić.
2: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
3: Kobiecość pod dobrą opieką?
2: Koniecznie!
4: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
5: Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
5: Za mniej.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
11: Stokrotka.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
16: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz soda oczyszczona pod łóżkiem, bo tu już słuchacze dzwonią i dopytują, o co chodzi z tą sodą oczyszczoną w misce pod łóżkiem. Takie zalecenie jest ponoć na jesień. Czemu to ma służyć? A temu, że jak w pomieszczeniu się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach stęchlizny, no to ta soda pomaga go ograniczyć. Lekko też wilgoć wciąga, co przy tych jesienno-zimowych czasach ważne. Ale z tym drugim to bez przesady. No i jak ktoś z sodą spróbuje akcję postawić sobie w misce ją pod łóżkiem, żeby nieprzyjemny zapach zwalczyć, to może warto psa czy kota uprzedzić, że to nie do zabawy i nie do jedzenia? Ba, nawet nie do wąchania. I jakby ktoś z sodą pod łóżkiem spróbował, to dajcie znać, czy to działa. Bo ja jeszcze nie próbowałem.

Lip Sync w Radiu Złote Przeboje. Po 10 u nas konkurs, w którym będzie można wygrać zaproszenie do kina, ale najpierw wiadomości o 10. Patrzę sobie na cenę diesla Wielkiej Brytanii, 2 funty 10 zł, u nas po 7,88. Powiemy, do kiedy tak tanio będzie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
12: To jest pierwsza sobota października. Spędzacie ją z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o godzinie 10.
13: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
14: Zostaw Polki i Polaków.
13: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
15: Nie da się nie widzieć.
13: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
15: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
13: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
14: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
13: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
16: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
13: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Czy ja mówiłem, że będę miał w tej godzinie dla was do wzięcia zaproszenia na pewien polski film, który właśnie wszedł do kin? Będzie można Marcina Drocińskiego na wielkim ekranie zobaczyć, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysza Szyca, ale także Marka Kondrada. No to wszyscy się już domyślili, że będę was wysyłał do kina na lalkę. Dobrze lalkę mieć przy sobie. A jak zaproszenia zdobyć, powiem za chwilę. To Budka Suflera.

12 minut po 10. Tu Radio Złote Przeboje. Najwyższa pora, żeby ktoś poszedł sobie do kina. Mam podwójne zaproszenia na film Lalka do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Ale będzie oczywiście zadanie. Proszę nam tu pięknie wyrecytować kilka wersów Lalki. Jak ktoś książki w domu nie ma, no to w internecie i fragmenty są i w całości. Lalka za darmo, szeroko dostępna jest, sprawdzałem. Także proszę namierzyć i recytacja dowolnego, krótkiego fragmentu. Proszę nagrać na naszą sekretarkę, dzwoniąc pod 22 44 30. Czekam jakieś 40 minut i wybiorę tę najpiękniejszą, najbardziej aktorską, emocjonalną recytację. Trudne zadanie, prawda? Ale jak ktoś się postara, to pewnie łatwiej wygrać, bo podejrzewam, że zgłoszeń aż tak wiele nie będzie jak zwykle. I bilety na Lalkę, voilà!

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Uwaga, uwaga! Fryszaki rozrabiaki przejmują Kaufland.
16: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Iron Cara. Mam kilka podwójnych zaproszeń na film Lalka. Proszę wyrecytować kilka wersów tej powieści Bolesława Prusa. Jakiś ulubiony cytat można wygłosić, nagrywając te wypowiedzi na 22 4 4 3 0.
1: Nazywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: A no właśnie, pięknie to Bolesław Prus kiedyś napisał. 20 minut czekam jeszcze niecałe na zgłoszenia, a potem będę przyznawał tym najfajniej wyrecytowanym fragmentom Lalki nagrody. Nie wiem, czy dotarła już do was też dobra informacja dotycząca tego, że wielka gwiazda brytyjskiej muzyki Rod Stewart przyjeżdża do Polski. W Krakowie 20 lipca zagra swoje największe przeboje i to będzie jego ostatnia trasa w historii, bo ma już 82 lata. No i wszyscy myśleli, że Roda Stewarta teraz zagram. A tu nie, dzisiaj dzień zaskoczeń i dzień cytatów i dzień Lalki u nas na antenie. To jest Bad Boys Blue.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Dzieci ogarnięte?
9: Ogarnięte!
8: Praca?
9: Jak zawsze!
8: A ty?
9: Ja?
8: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
9: Chyba czas to nadrobić.
8: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
9: Kobiecość pod dobrą opieką?
8: Koniecznie.
10: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jest jesteś ważna.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
13: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje, ależ u nas można się obłowić, bo ostatnie 4 minuty czekam na telefony z cytatami, z tekstami z lalki. A przecież rozdajemy też na bieżąco zaproszenia na kombi, które przed chwilą zagrało, i ich koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. No właśnie, te koncerty jeszcze przed nami w Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Teraz grupa, która ostatni koncert w pełnym składzie to grała w 2012 roku, słuchajcie, na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Natomiast panie wystąpiły bez Victoria Beckham na kilku koncertach pod koniec minionej dekady. Ten ostatni występ to się odbył w 2019 roku w czerwcu i oczywiście wtedy fani na stadionie Wembley usłyszeli...
1: Yo!

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. A co tam w wiadomościach o 11?
1: Niedźwiedź wdrapujący się na słup, pociąg, który toczył się po szynach.
0: Nie, to cytaty z lalki. Ten konkurs będziemy rozstrzygać chwilę po 11. A w wiadomościach o 11 o alarmie w rejonie stolicy Litwy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
6: Stokrotka.
7: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Zbliża się godzina 11, słuchacie Radia Złote Przeboje, posłuchajmy wspólnie wiadomości.
14: Alarm w rejonie litewskiej stolicy, prawdopodobnie chodzi o dronę. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje, nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzemiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
15: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega m.in. kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
14: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
16: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
14: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
13: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
10: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Już za chwilę okaże się u nas, kto pójdzie na Wokulskiego do kina.
17: Panie Wokulski, jest pan Ham!
18: Radio Złote Przeboje.
13: Naprawdę pięknie tu cytaty z lalki podsuwacie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu, a tu Bonnie Tyler.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje, a teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs podwójne bilety na Lalkę, kinową wersję. Już prawie rozdałem.
1: Mój cytat z Lalki. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym.
0: Ładne. Teraz o miłości. Agnieszka.
2: Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi.
0: Ładnie ten Prus pisał, prawda? No to wy, drodzy słuchacze, posłuchacie tych cytatów, które typu pięknie recytowaliście w kinie, bo podwójne zaproszenia wędrują do was. Ale konkurs z biletami na Lalkę jeszcze powróci.

0: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Reklama.
19: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: w Radiu Złote Przeboje Lombard, droga pani z telewizji. Za chwilę będzie o telewizji, o pewnym muzycznym programie. Ale za chwilę u nas też Enrique Iglesias. Wiecie, jaka jest najczęściej wpisywana fraza w internecie a propos Iglesiasa? Czy ma żonę i dzieci? Podejrzewam, że to panie chyba raczej bardziej wpisują, prawda? No to odpowiem od razu, tak, ma żonę i dzieci, czworo już nawet. Natomiast on nie chciał robić kariery jako syn sławnego Julio Iglesiasa, nagrywał swoje utwory pod wymyślonym nazwiskiem i wmawiał wszystkim, że pochodzi z Gwatemali. I wiecie co? Dostał pierwszy kontrakt płytowy w Ameryce jako ten anonimowy artysta z Gwatemali, czyli jednak zdolny. A to już Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Za mniej.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Dzieci ogarnięte?
13: Ogarnięte!
12: Praca?
13: Jak zawsze!
12: A ty?
13: Ja?
12: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
13: Chyba czas to nadrobić.
12: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
13: Kobiecość pod dobrą opieką?
12: Koniecznie.
14: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
16: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
17: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99 za kilogram. Limit 5 kg na kartę.

0: Belinda Caralize wybrzmiała, a jak ktoś lubi złote przeboje także w telewizji, no to będzie się działo. Nasz człowiek Tomek Florkiewicz już dziś wieczorem w nowym programie Polsatu będzie opowiadał to, czego o wielkich przebojach nie wiedzieliście. Będzie o perypetiach artystów, ale będzie też muzyczna rywalizacja. Nic na razie więcej nie zdradzę. Dodam, że program prowadzą Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski, który wyznał nam, że muzyka lat 80. ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Dopiero teraz, po tych 40 latach, doceniamy, jakiej jakości była to muzyka. Brakuje mi tej wrażliwości w ludziach, jaką mieli właśnie Bananarama, Elton John, Culture Club czy wielu innych.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Kasper Sosnowski, ja się kłaniam i zapraszam na jutrzejszy poranek, ale zapraszam także na weekend jak marzenie, który już o 12. Kto będzie gościem?
1: Darlin.
2: Ja to zawsze przychodzę z przyjemnością.
0: Jak nie zgadliście, to podpowiem: Weronika Rosati.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
9: Reklama.
10: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw. To głównie północna i zachodnia Polska. A konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski. Na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
12: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu. I tu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
11: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy. Tam lokalnie może pokropić się deszcz. Poza tym dużo słońca.
10: Tak się zastanawiałam, jak przywitać wspaniałą gościnę Weronikę Rosati. Wiesz, wymyśliłam taki żarcik, żenujący żarcik prowadzącej. Typowo słowiańska uroda. To ja. Weronika Rosati, prosto z Los Angeles. Słuchaj, nie wiem, Weroniko kochana, na brak pracy nie narzekasz, ale jednak w tym Hollywoodzie nie masz szansy zagrać słowianki, prawda?
3: No rzadko. To jest tak, mogę cię od razu zacząć od anegdoty.
10: Z dziką przyjemnością, ale za parę chwil. Zostańcie z nami. Weronika Rosati.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Słowo się rzekło, Weroniko Rosati, czas na anegdotę. Jak to się stało, że nie zagrałaś Słowianki?
2: To było z 10 lat temu i potrzebowali Polki, 100% Polki do amerykańskiego filmu. Wszystko się zgadzało, mój wiek, wszystko się zgadzało. I pamiętam, że mój agent wysłał do reżysera obsady moje zdjęcie z moim nazwiskiem i mówi, ona jest Polką. Ten reżyser obsady odpowiedział Rosati.
3: Spójrz
2: na to zdjęcie. I pamiętam, że mój agent powiedział mi, dobra, nagraj ten casting, wymusiłem ten casting, nagraj i mów cały czas po polsku. Więc ja cały casting tam coś miałam, jakiś lamentowałam po polsku, o Boże, coś tam. Wysłaliśmy to i reżyser castingu powiedział, good try. Po prostu nie, kompletnie nie. I rzeczywiście nigdy nie dostałam roli Polki. Po prostu nigdy. Dostałam parę razy rolę, która miała być Eastern European, czyli wschodnia Europejka, więc tak naprawdę mogła być to równie dobrze Rumunia czy Węgiers. Zresztą mam węgierskie i troszeczkę rumuńskie nawet pochodzenie. Może dlatego. Ale nigdy nie była określona jako, wiesz, jako Polka.
1: Czas na Beyoncé. A my oczywiście wrócimy do rozmowy. Sweet Dreams. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Weroniko, Weronika Rosati oczywiście, powiedz, ilu masz agentów, że grasz w Polsce, w Stanach i we Francji?
2: Mam w Polsce agenta i on bardzo rozumie i jakby bardzo szanuje to, że ja jestem w różnych miejscach naraz, ale też, że ja nie jestem typem aktorki, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Ja jak słyszę, że coś jest robione, że coś nowego powstaje, to zawsze aktywnie próbuję dostać się na casting po prostu.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Podziwiam, Weronika Rosati, twoje podejście, czyli to, że bierzesz sprawy w swoje ręce, proponujesz się na castingach. Ja chyba jestem niewolnicą polskiego mentalu, to znaczy załatwię coś komuś, ale sama sobie niekoniecznie.
2: A ja, to już chyba wszyscy wiedzą, byłam wychowywana i w Stanach jako dziecko, i w Szwajcarii, w szkole międzynarodowej, więc ja nie mam tej mentalności takiej zakorzenionej.
1: Bardzo fajnie, że to podkreślasz.
2: No ja wiem, to znaczy fajnie, ale z drugiej strony ludzie różnie to też odbierają, umówmy się.
1: Wiem.
2: Ja poza tym, że oczywiście jakby pilnuję swoich rzeczy i rozwijam swoje projekty, to ja bardzo lubię też pomagać. I pomogłam kilku aktorom. Jakieś tam castingi w takich dużych hollywoodzkich filmach, jak mnie pytano o rekomendacje, czy pomagałam ludziom z agentami. I w ogóle ja mam tak, że jak ktoś jest... kogoś lubię, ktoś jest moim przyjacielem, to ja naprawdę będę walczyć i będę szukać sposobu, żeby tej osobie pomóc. Ja mam w ogóle filozofię, że jak się pomaga, to ludzie będą ci pomagać.
1: To jest bardzo bliska mi filozofia, moja droga. I w nagrodę zagram ci coś wspaniałego. Queen, I Want to Break Free. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weronika Rosati, opowiedz o serialu, w którym zagrałaś, agenci NCIS.
2: A wiesz, że w tym NCIS gram całą rolę po hebrajsku.
3: Co ty mówisz?
2: Tak, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to mogę ci opowiedzieć anegdotę, jak to się w ogóle stało.
3: Że po hebrajsku?
2: Tak.
1: Z przyjemnością posłucham anegdotki. Za chwil parę. Bądźcie z nami.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance. Z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
0: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku

0: Przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Była obiecana przez Weronikę Rossetti anegdota. Przypominam, chodziło o agentów NCIS, amerykański serial.
2: No więc byłam w Polsce na parę dni i dostałam casting ze Stanów i następnego dnia miałam lecieć do Los Angeles, miałam jeden dzień, żeby go nagrać i okazało się, że tam chcą, żeby całą rolę zagrać po hebrajsku. W związku z czym mój agent, Jurek Gudejko, zadzwonił do jakiegoś swojego znajomego, który mówi po hebrajsku i on nam to przetłumaczył. Więc ja przykleiłam Jurkowi Gudejce na czole, przykleiłam mu kartkę i fonetycznie
3: bo to jest trochę jednak twarde,
2: tak,
3: blisko.
2: No i zagrałam, wysłałam casting i wiesz, i zapomniałam o tym, myślę sobie, nie no w ogóle, abstrakcja, żebym dostała tą rolę. I zadzwonili i powiedzieli, że dostaję tą rolę. I najlepsze jest to, że powiedzieli wszystko super, tylko dlaczego, bo nam zwrócił na to uwagę coach od hebrajskiego, dlaczego ona mówiła w rodzaju męskim? No bo gość, który nam to tłumaczył, mówił to w rodzaju męskim, więc ja grałam w rodzaju męskim, rozumiesz? Potem oni się już zorientowali, że chyba jednak ten hebrajski to tak trochę ściema. I dali mi coacha i dosłownie jedną lekcję zrobiliśmy, nauczyłam się to fonetycznie na pamięć.
1: Spryciula z ciebie, moja droga. I bardzo dobrze. Czas na Lady Punk. Ja to akurat znam na pamięć. Mała Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście dalszy ciąg spotkania z aktorką Weroniką Rosati i będziemy sobie rozmawiały o tym, jak to się gra w Stanach Zjednoczonych u boku wielkich hollywoodzkich gwiazd.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
0: Reklama.
11: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. No, o szczegółach Marcin Starzec.
13: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski Banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
12: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
14: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
15: No pewnie, że jest lepiej.
12: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
16: 1, 2.
12: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikację do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
12: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.
15: Witamy ponownie, Marzena Rogalska i Weronika Rosati. Przed nami jeszcze 2 godziny programu. Weroniko, kroi się tu coś u nas w Polsce? Jakieś role?
17: Tak, mam parę projektów, które są potwierdzone, tylko tak naprawdę czekamy na daty. Trochę niektóre się opóźniają.
15: Seriale, filmy, teatry, mów.
17: Serial.
15: Się. Możesz się już
17: film,
15: troszkę pochwalić.
17: Jeden serial, jeden film i super. Jeden projekt Top Secret. Aha. Nowy, ale aktorski.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko, jak to jest, kiedy grasz z takimi sławami jak Dustin Hoffman, jak Christopher Walken, czy inne wielkie gwiazdy, z którymi zagrałaś albo w filmach, albo w serialu? Czy masz coś takiego, halo, pani Rosati, pani na to zapracowała, czy masz takie cały czas, wow, moje marzenie się spełnia. To jest ta hollywoodzka bajka, o której kiedyś marzyłam.
2: Na pewno jedno i drugie, dlatego że ja jestem dość surowa wobec siebie i mam duże wymagania, więc to nie jest tak, że się sobą zachwycam.
1: Proponowałabym czułości trochę
2: ale
1: więcej.
2: Ale nie, ale właśnie nauczyłam się tego, żeby doceniać
1: siebie.
2: Siebie i właśnie każdy jakiś taki mały krok w kierunku czegoś, co mi się udało zrealizować, a nad czym ciężko pracowałam. Ale myślę, że mniej może na mnie robią wrażenie nawet, że załóżmy gram, oczywiście Dustin Hoffman, super, ale bardziej, że na przykład gram dużą rolę, która się ciągnie przez ileś odcinków, zatrudnia mnie Michael Mann i do tego jest Dustin Hoffman, więc mam bardziej tak, że jako całość
1: to, to jest duży super projekt.
2: I na przykład akurat serial z Dustinem Hoffmanem jest jednym z tych projektów, które dla mnie są najważniejsze, bo to była moja pierwsza rola w Stanach, więc fajne, to było wyzwanie.
1: Aktorstwo to jednak bardzo kolorowy zawód. Moja droga, T-Rex, Children of the Revolution, a my wracamy za chwilę.

Kochani moi, przypominam o aplikacji Radia Złote Przeboje, która jest wspaniałym wynalazkiem pozwalającym wam być ze mną i moim gościem, dzisiaj to Weronika Rosati, w każdym miejscu, w którym się znajdujecie.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, przy okazji naszego spotkania chciałabym wspomnieć twoją fenomenalną rolę w filmie Obława. Krzysztofowicza. No,
2: tak.
1: Gdzie jak cię zobaczyłam, zresztą za ten film chyba dostałaś
2: nominację. To jest bardzo ważne, najważniejszy film dla mnie, tak mi się wydaje. Obława i Pitbull. Pitbull był niby 100 lat temu, ale Obława, tak. Dostałam różne nagrody, byłam nominowana do polskiej, tak.
1: Tak, tak, do polskiej nagrody filmowej, tak jest. I to jest taka rola, która pokazuje twoją wszechstronność, jak bardzo...
2: Bo dostałam szansę, żeby mieć taką rolę, tak naprawdę.
1: No właśnie.
2: Skoro... I to jest jakby wielkie brawa dla reżysera, który po prostu... jakby poszedł w ogóle wbrew wszelkim warunkom, sugestiom i po swojemu. I czekam na, nie ukrywam, że czekam na taką propozycję. Znaczy, fakt jest, że Obława wszystkich zszokowała, bo byłam bez makijażu. I to jest tak najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak przyszłam na próby i pamiętam, że oni tak zastanawiali się, jaką charakteryzację, nie? Wiedzieliśmy, że będziemy kręcić w bardzo trudnych warunkach, w zimie. Tam, gdzie my kręciliśmy te lasy, trzeba było... Właściwie nawet nie było dojazdu, trzeba było iść w ciężkim śniegu, w tych ciężkich kostiumach. Mieliśmy kostiumy prawdziwe z tej epoki i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, więc jak oni powiedzieli, a może by tak nieśmiale do mnie, tak bez makijażu, ja mówię, tak, mam godzinę więcej rano spania każdego dnia przed pracą. Genialny pomysł, po prostu ja się tak ucieszyłam, ale ja nie miałam w ogóle pojęcia, że to może w ogóle, wiesz, spowodować, że media będą pisać bez makijażu. Myślę sobie,
1: so what?
2: Serio?
1: So what?
2: So what?

0: Weronika Rosati. Powiedz proszę,
1: czy szykuje się coś nowego w Los Angeles? Pamiętam, jak parę lat, no dwa, trzy lata temu spotkałyśmy się w moim show, to mówiłaś o tym, jak namiętnie i też z małą Elą, która dziś ma 8 lat, tak, nagrywasz self-tape i Ela wchodzi ci na ręce, tak, chce być ważna.
2: Tak. Czy... Ja muszę nagrać dwa self-tape. Jeden, w którym ona jest i ja udaję, że nagrywamy self-tape i ona jest częścią, a drugi, kiedy jej się znudzi i mogę już nagrywać prawdziwy self-tape. To się nie zmieniło, ale jakie pytanie masz?
0: To pytanie zadam ci za chwilę. Wracamy za moment.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: Media Expert, masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
17: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 11,99.

0: limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, moja miła, co ostatnio nagrałaś w USA?
2: W Los Angeles skończyłam, co jest bardzo rzadkie, bo w Los Angeles nie kręci się już niczego, bo jest za drogo. Nakręciłam film, mega śmieszną komedię. Jestem naprawdę podekscytowana tym projektem, mimo że jest to niskobudżetowy film. To jest jeden z najśmieszniejszych scenariuszy, które czytałam. Są cztery główne role, zagram jedną z głównych ról u boku Erika Robertsa. I to było fajne przy takiej produkcji, przez to, że mimo że była niskobudżetowa, ale tak naprawdę scenarzysta, który jest też reżyserem i producentem tego projektu, ale to fajnie. Mieliśmy dużo możliwości w ogóle improwizacji. Mieliśmy tą wolność artystyczną, żeby móc coś potem przekręcić albo
1: Pani
2: właśnie...
1: Pani Rosati w komedii, to mi się podoba, bardzo mi się podoba.
2: A ja bardzo lubię komedię. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio i poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
3: Nie, nie jesteś bitch. Ja cię tak nie
2: odbieram. Znaczy taki mam wizerunek trochę, nie? Nie no, wiesz, jak ktoś na to zasłuży, to będę bitch, no.
3: Jak ty zrobisz awanturę, to się nie pozbierają.
2: Nie, ja awantur nie robię.
3: Ty awantur nie robisz, nie. No to dobra, to ty love. Nie.

0: Już za moment wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z aktorką Weroniką Rosati i dowiemy się, czy jej córka Elizabeth planuje pójść w ślady mamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532 398 279. Więcej na skuptezeusz.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama.
7: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Mówiliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
9: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
8: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
10: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
8: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
11: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
8: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 goli w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
12: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
8: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
8: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
7: Jeszcze ostatnia godzina przed nami z Weroniką Rosati. Odnajdujecie naprawdę w super formie takiej fajnej, dojrzałej kobiety mówiącej swoim głosem. Chociaż właściwie nie sprawdziłam, ile ty masz lat. Ile ty masz lat?
6: 42.
7: Dobra, tak bym cię przed 40.
6: No ale mówisz. Mi się cały czas wydaje, ja muszę się pilnować, bo jak zacznę mówić, że 40, to będą pisali, że ściemniam, a ja już się naprawdę zatrzymałam na tej 40.
7: No właśnie, widzisz.
6: I mam takie wrażenie, że mam 40.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko Rosati, porozmawiajmy o tej dojrzałości. Czy dobrze się czujesz w tej nowej dekadzie 40+.
2: Ja bardziej schizowałam, kiedy miałam 29 i myślałam, że zaraz będę miała 30, niż teraz jak mam 40. Może dlatego, że mam to dziecko i dlatego też jakby wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest, olewam. Są mniej ważne. Więc jakby nie mam tej schizy, że o Boże, będę miała zaraz 43 i nie przejmuję się tym.
3: Gdzieś tam ci się tak fajnie priorytety,
2: a poza tym już wszyscy będziemy się starzeć. Mimo że dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że niby w ciągu 10 lat już tak będzie zaawansowana medycyna, technologia, jakkolwiek by to nazwać, z komórkami macierzystymi, że będziemy mogli wszyscy się cofnąć i zatrzymać maksimum 35. Więc czekamy, bring it on, dajcie te komórki. I tyle, no. Co mam schizować?

0: Weroniko Rosati, po twoich słowach o tych komórkach macierzystych, które sprawią, że cofniemy się do 35 roku życia, nie będziesz mogła dostać takich wspaniałych ról dojrzałych kobiet, jak na przykład rola Meryl Streep w Mamma Mia.
1: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to roli dojrzałej kobiety.
1: Ale wiesz, no, w którymś momencie, jak jeżeli by ta technologia weszła w życie, to myślę, że wszyscy już będą tak wyglądać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weronika Rosati, chciałabym jeszcze słówko o tej dojrzałości. Co się zmieniło w tobie? Z czym wyluzowałaś, co odpuściłaś? Z czym ci lepiej teraz w tym czasie?
2: Może ja też nie jestem typem osoby, ani przez to, że właśnie powołuję się na te włoskie korzenie i na mój też znak zodiaku, koziorożec. My nie mamy takiego luzu. Ja nie jestem osobą, która może jest wyluzowana, bo moja córka jest mega wyluzowana i ona wszystko z takim... Ona właśnie jest wyluzowana i ona mnie tego uczy, więc...
1: Jesteś poukładana, zorganizowana.
2: Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ah, oh, you're being Italian right now.
3: Naprawdę, tak mówi.
2: Tak.
1: Co to no, jest za wspaniały tak. charakter?
2: A w ogóle jak ja z moim tatą jeszcze rozmawiamy, bo my rozmawiamy, jakby to powiedzieć, no tak emocjonalnie. I my, a nie to, że podnosimy głos, czy tylko no, tak jak teraz z tą rozmawiam, macham rękami cały czas i wiesz, mówię jakby, no intonuję, bo coś wzbudza moje emocje. To moja córka też podchodzi do babci i mówi tak do niej, they're just Italian.
1: Ale masz wspaniałą nauczycielkę, Elizabeth. Czas na Michaela Jacksona, Thriller.

0: Nurtuje mnie Weroniko, Weronika Rosati. Taka myśl, czy twoja Elizabeth, córka, chce być aktorką?
1: Na razie na szczęście nie chce być aktorką. Mimo, że zagrała w różnych moich projektach i nawet zagrała z jednym oscarowcem.
0: Z jakim jednym oscarowcem, przepraszam?
1: No zgadnij, masz 3 strzały.
0: Powiedz, z kim?
1: No, z Pacino.
0: No i co, i podobało jej się?
1: Tak, jej się to podoba, tylko ona też widzi, ile mnie to kosztuje. Ona też widzi to, że jednak ja się stresuję tym, że się plan przestawia, że muszę czasami wstać już 5 rano, nie wiadomo czemu, wracam późno w nocy, jestem zmęczona, muszę się uczyć tekstu. Jednak ona jak widzi to na żywo, to gdzieś tam chyba ją to jednak zniechęca. Na szczęście. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko, Weronika Rosati oczywiście. Powiedz proszę, czy dbasz o to, aby twoja córka, która urodziła się w Stanach, która jednak więcej czasu spędza w Stanach, mówiła, znała język polski?
2: To znaczy ona chodzi do polskiej szkoły. Ja co sobotę wożę ją do tej polskiej szkoły kosztem naszego weekendu, ale zależy mi na tym bardzo. Fakt jest, że rozumie dużo, natomiast z mówieniem nie jest tak łatwo. Jednak urodziła się w Stanach, żyje od zawsze w Stanach. Nawet jak była w Polsce, to tak się składa, że z kimkolwiek nie zadajemy się, czy na planie, czy nawet dzisiaj miała tak zwany playdate, wszyscy mówią po angielsku. Więc ta babcia, jedynie babcia, twardo do niej mówi, to jest tak, że Ela, jak Ela nie chce rozumieć, to mówi, ja nie rozumi babcia. Ale a babcia na to rozumi.
3: Cudowne, rozumie.
2: I wtedy Ela do mnie po angielsku przychodzi, babcia mówi, że ja rozumiem, a ja wcale nie rozumiem. A ja mówię, Ela, ale rozumiesz czy nie rozumiesz? Niech mówi do mnie po angielsku.
3: Więc, ja nie rozumiem.
2: Ale babcia tak, babcia twardo z nią mówi, bo mój tata skapitulował szybko, ale on ma słabość do niej, więc...
1: No tak, kto by nie miał słabości do wnuczki, proszę cię. Czas na Manam, to tylko tango.

0: Weroniko Rosati. Chciałam powiedzieć, że życzę ci, aby ta miłość do zawodu, twa miłość była odwzajemniona. I słuchaj, no i po prostu już umówmy się, że CDM, ciąg dalszy nastąpi, jak tak. Znowu wpadniesz tutaj. Tak. Bardzo się cieszę, że ci tak wspaniale idzie, Weronika Rosati. No i co?
1: Bardzo dziękuję. TBC, czyli to be continued.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny Paliw Niżej.
10: Ponad złotówka różnicy jest.
11: Tak jest dużo, tak?
10: Dużo jest różnica.
12: Chyba widzę różnicę.
13: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
9: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
14: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefedronu i marihuany.
9: Licza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
8: Sobotnie popołudnie skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tutaj nawet do 23.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Prawie 4 minuty po godzinie 15, pora rozpocząć najprzyjemniejszą część weekendu, czyli drugą połowę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynać będziemy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły już za kilka minut, a na dobry początek zespół, który, słuchajcie, do dziś koncertuje i to na całym świecie, a powstali na początku lat 80. Przed Wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Bad Boys Blue.

0: Nowojorska formacja, która tak naprawdę założona została na Manhattanie na początku lat 90., a tym numerem w 92 roku podbili amerykańską listę przebojów. Ten numer, słuchajcie, przez 12 tygodni nie schodził z miejsca pierwszego, a rok później w 93 ten numer podbił od razu cały rynek europejski i także cały świat. Charles and Eddie w radiu Złote Przeboje za nami, to już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która tak przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba wszystko już jasne. Chodzi oczywiście o Beatę Kozidrak i zespół Bajmy.
1: Nie.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media

cuda, po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który zanim w pełni poświęcił się muzyce, jego wielką pasją był sport. Artysta ma 193 cm wzrostu, no i w czasach szkolnych, a także studenckich odnosił spore sukcesy w koszykówce. To był Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje, a my gramy dla Was przez całą dobę takie cudowne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 28 minut będzie 16, a jeszcze przed 16 zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. W tej zabawie biorę jeden złoty przebój, tnę go na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia 6. No, Wy musicie z tych 3 elementów złożyć 1 złoty przebój. Nagrody cudne, o nich już za moment opowiem. No, a teraz piosenka, która nie tylko porwie Was do tańca, ale sprawi, że nasze bioderka będą same falować w takt tego przeboju. To Las Ketchup i Acer Hebra.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: No, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
17: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wsisy.
19: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
22: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
21: Czyli frosty kupiłeś?
22: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
23: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Ach, pędzi ten numer niczym francuskie TGV, Jermaine Jackson, Pia Zadora w to sobotnie popołudnie w radiu. Złote przeboje na zegarach. Za 10 minut będzie czwarta.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą zabawę sobotnią, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój na tak zwany stół chirurgiczny i tnę go na trzy różne czasy. Pierwszy kawałek będzie miał 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni będzie miał aż 6 sekund. To teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo pojawi się ten 2-sekundowy kawałek do wygrania. Dziś między innymi butelka termiczna i fioletowy kubek, a kolejne dwie części pojawią się pomiędzy 16 a 17. Na wielki finał naszej zabawy po godzinie 17. Dopiero po tym ostatnim, trzecim, 6-sekundowym fragmencie możecie dzwonić do nas pod 22, 4, 4 i 3, 0. No to panie i panowie, słuchamy tego 2-sekundowego numeru. Jeśli wiecie, kto śpiewa ten numer, no to jeszcze nie dzwońcie, spokojnie możecie przemyśleć sobie w głowach, poukładać, co to za rytmy, co to za takty, a kolejne dwa fragmenty już pomiędzy 16 a 17.
1: Kawałek po kawałku.

0: To zespół, który powstał tuż po rozpadzie Republiki Obywatel GC. Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę w radiu Złote Przeboje. Do takich genialnych, złotych polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach. Nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii. Za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra. Murem za selekcjonerem. Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, a 3 niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały 2 osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i 3 pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
12: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
11: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
13: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
11: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w Polsce centralnej i południowej. Gdzie indziej chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Katowicach do 23. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Niebawem przed wami dwa fragmenty kolejnego złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, szczegóły już za moment, a na dobry początek piosenka, którą poprosił o sam Sylvester Stallone, żeby ten zespół mu ją nagrał. No i co? I okazało się, że nagrał w błyskawicznym tempie, a później ten numer pojawił się w trzeciej części Rockiego. Przed wami Eye of the Tiger.

0: To piosenka dla szczęśliwych ludzi, czyli krótko mówiąc dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. To Jazua na zegarach 11 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, w każde sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, kroję go na trzy różne części, jeśli chodzi o jakość i o długość słuchania, bo pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Dwusekundowe już za nami, w tej godzinie pojawią się 2 kawałki, jeden 4, drugi 6-sekundowy, a do wygrania dziś w zabawie butelka termiczna i fioletowy kubek, ale dopiero po tej trzeciej części, przed 17, będziecie mogli chwycić za telefon, zadzwonić po 224430, no i powiedzieć mi, co to za piosenka, jaki jest jej tytuł i kto śpiewa. Zatem teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo słuchamy części drugiej. No mam nadzieję, że coś wam gdzieś tam już świta, co to może być za piosenka i jaki jest jej tytuł. Ostatni fragment jeszcze przed godziną 17.
1: Kawałek po kawałku.

0: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11.
16: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wygenerowano z AI.

Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Pora doda, kiedy duety zdarzają się raz na 50 lat. Stevie Wonder i Paul McCartney w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, a już w poniedziałek, panie i panowie, od samego rana macie szansę na to, żeby do kieszeni wpadło wam 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych, a do naszej zabawy możecie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Wystarczy tam tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? No a potem to będziecie mogli już tylko sobie przeliczyć kasę 1000 złotych do zgadnięcia. Szczegóły naszej zabawy już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No a teraz pora na holenderską formację numero uno. Podobno dwaj bracia ją założyli, zakochani w słonecznej Italii, no i tak nazwali również i siebie, czyli numero uno, a to ich gigantyczny kawałek z 1984 roku. Tora, Tora, Tora.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeusu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532 398 279. Więcej na skuptezeusz.pl.
10: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
20: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
20: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
18: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
21: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
19: Kogo?
21: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
19: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
21: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
19: Tak, jest posterunkowy Cezary.
21: No, więcej na szkłomazgo.pl.
19: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
21: I Cezary Pazura.

0: No po prostu trudno się oderwać od takich gorących numerów z lat 80. Aha i Take On Me, od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. A propos gwiazd, Mariusz Stelmaszczyk już w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Obecnie już przebieram nogami.
0: No tak widzę, że tak się wiercisz na tym krześle, tak już się nie może doczekać, kiedy tak mnie jest. Tutaj brzydko mówiąc wyrzucisz, a sam zasiądziesz. Wiem, że będą dzisiaj wielkie muzyczne niespodzianki.
1: Będą i będą filozoficzne pytania, bo będziemy zadawać sobie jedno ważne filozoficzne pytanie i też je akurat rzucam tobie. Mm-hmm. Sting solo czy z zespołem The Police?
0: Solo.
1: Solo? Mm-hmm. No dobrze, a jak inni będą odpowiadać, no to dowiecie się dzisiaj po godzinie 18. Jaką odsłonę Stinga wolicie? Czas gwiazd już dziś po godzinie 18.
0: Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza, Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru wam życzę ze złotymi przebojami.

Karmazynowa noc, Izabela Trojanowska. No, noc to może jeszcze się nie zbliża, ale na pewno wieczór, a jak sobota, to czas gwiazd. I za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Historia, ciekawostki, anegdoty związane ze Stingiem, a także ze zespołem The Police, a więc program Czas Gwiazd.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
0: Reklama.
6: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Seria wypadków w Tatrach. Nie żyje jedna osoba. Potem kierowcy o cenach paliw, wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka. Marcin Krzamiński. Seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na Przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który poślizgnął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły źlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec TOPR brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
8: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
7: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny paliwa niżej.
9: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
10: No pewnie, że jest lepiej.
7: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie. Pokonała Chinkę Xinyu Gao 6-2-6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna, więc sporo słońca w całym kraju. Na północy 19 stopni, w centrum 21, na południu 23 stopnie. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Mariusz Ostermaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i dzisiaj będziemy zadawać sobie filozoficzne pytanie. Czy Stinga wolimy w solowej odsłonie, czy też razem z zespołem The Police? Zresztą możecie o tym pisać, jakie są wasze przemyślenia pod postem na radiowym Facebooku bądź też Instagramie, a my już za chwilę ruszamy z programem Czas Gwiazd.

0: Czas gwiazd.
1: Myślę, że tę gitarę łatwo rozpoznacie. Dokładnie tak, Wiadomość w butelce, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych kawałków The Police, który uwielbia też JJ, wokalista zespołu Big Cyc.
2: Pamiętam piosenkę Message in the Bottle. Już słyszałem o Policach, że to jest zakręcone trio, które wprowadza dużo elementów reggae. Ja w 1985 roku występowałem w zespole Rokosz, który grał reggae, wygraliśmy Jarocin, zresztą mi wszystkie reggowe klimaty bardzo zawsze mnie kręciły i bardzo czekałem, gdzieś tam polowałem, żeby ich usłyszeć i rzeczywiście to było fenomenalne, to było naprawdę coś świeżego, nowego. Cała ta płyta Regatta de Blanc, zresztą potem dotarłem do wcześniejszej, Outlandes d'Amour i też bardzo dobra. I to był taki pierwszy kontakt ze Stingiem, potem słuchałem jego solowych płyt, już mi się troszeczkę może mniej podobały, bo ja jestem takiego zdania, który mi powiedział kiedyś dobry kucharz, że najsmaczniejsze dania są najprostsze dania. I Police to była taka właśnie prosta muzyka, prosta, ale jakże bogatą treścią nabrzmiała, że tak powiem, jak mówiła moja polonistka.
1: To prawda. Na Regatta de Blanc zespół połączył reggae z punkową energią, rockiem oraz popem. Sam Sting mówił później, że właśnie przy tym albumie zespół zaczął odnajdywać swój własny muzyczny język. Message in the Bottle opowiada historię człowieka samotnego na bezludnej wyspie, który wrzuca do morza wiadomość w butelce. I nagle po roku odkrywa, że na brzegu leżą setki podobnych butelek. Czyli okazuje się, że jego samotność wcale nie jest taka wyjątkowa. Na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy czują się dokładnie tak samo. A do Stinga i The Police za chwilę wrócimy.

0: Czas gwiazd.
1: Sting z The Police, czy też Sting solo. Nie wiem jak wy, ale ja kupuję każde wcielenie Stinga, czegokolwiek dotknie i tak zamienia w złoto, a ty i tak będziesz to nucił. Aktor, muzyk, prezenter Robert Janowski.
2: Sting. No po prostu genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
1: A wokalistka Anna Rusowicz dodaje.
3: Sting, pamiętam doskonale jeszcze jak było MTV, jak byłam małą dziewczynką, to Polisi lecieli non-stop. Wiesz, charakterystyczne brzmienie, później Sting już solo, mało miał pazura, ale wiesz, to co mi się w nim na przykład podoba, to, że on jest po prostu takim totalnym gentlemanem muzycznym. Po prostu Englishman in New York. To jest taki po prostu muzyka z taką wielką klasą, taka po prostu muzyka gentlemanów.
1: To właśnie na tym kawałku pada jedna z najbardziej kultowych linijek Stinga. Be yourself, no matter what they say. Bądź sobą bez względu na to, co mówią inni. Wyrwane z kontekstu brzmi jak sentencja Paulo Coelho, ale w samym numerze po prostu działa. Słuchamy Englishman in New York.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Czas gwiazd.
1: W Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Paryża, gdzie w drugiej połowie lat 70. nieopodal dzielnicy Pigalle, słynącej z nocnych klubów i nie tylko, pomieszkiwali muzycy The Police. Aktor, muzyk i prezenter Robert Janowski.
2: Pierwsze nuty pamiętam, kiedy go... Roxanne, red light. A szczególnie te red light, wiesz, mnie interesowały jak każdego dojrzewającego mężczyznę. I miałem nosa, bo się potem okazało, że te czerwone światełka, no to dotyczą takich specyficznych kobiet, które... No i nie będę rozwijał tematu. W każdym razie Sting miał do czynienia z jedną taką i się zakochał. Mówię, Boże, i taką piosenkę napisał.
1: Co ciekawe, piosenka praktycznie przepadła. Pierwsze wydanie nie zrobiło większego wrażenia na publiczności. Stacje radiowe też nie chciały regularnie emitować kawałka, między innymi ze względu na temat prostytucji. Jednak zespół The Police

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapać.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy pamiętacie, jaka piosenka Stinga została wykorzystana w filmie Leon Zawodowiec? No to już za chwilę do tego na pewno wrócimy i też będzie mnóstwo muzyki związanej ze Stingiem i zespołem The Police, bo oni właśnie są bohaterami programu Czas Gwiazd.

0: Gordon Sumner występował kiedyś w czarno-żółtym swetrze w paski. Jeden z muzyków zespołu Phoenix Jazzmen stwierdził, że wygląda jak trzmiel i zaczął wołać na niego Sting. No i przydomek został z nim już na zawsze. Anna Wyszkoni.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne!
0: Wróćmy jednak do filmu, a dokładnie do ścieżki dźwiękowej Leon Zawodowiec, Shape of My Heart. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. Ten numer pojawia się w finałowej scenie, gdy Matylda, Natalie Portman, sadzi roślinkę Leona, Jacques'a Renault, w ziemi na trawniku obok swojej nowej szkoły z internatem. Wypowiada wtedy słowa: myślę, że tu będzie nam dobrze, Leonie. To słuchamy piosenki Shape of My Heart.

Sting był wtedy w bardzo trudnym momencie. Rozstawał się z pierwszą żoną Frances Tombly, z którą miał dwójkę dzieci, a jednocześnie był już związany z aktorką Trudy Styler. Cała sytuacja była bardzo napięta i właśnie z tego emocjonalnego chaosu powstała ta piosenka. W studiu też nie było łatwo z racji nerwowej atmosfery w zespole The Police. Sting, Andy Summers i Stewart Copeland mieli kompletnie różne osobowości. Szczególnie trudna była relacja Stinga z Copelandem. Podczas pracy nad Synchronicity to napięcie między nimi było tak duże, że nagrania momentami przypominały bardziej walkę niż spokojną sesję.

Dzisiaj wiele osób odbiera tę piosenkę jako romantyczną baladę. Tymczasem tekst Stinga jest znacznie bardziej niepokojący. To jest opowieść o obsesji, kontroli i śledzeniu drugiej osoby. Słuchamy.

0: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Czas gwiazd.
1: Sting, który wczoraj skończyłby 75 lat, miał też wielki wpływ również na muzyków z naszego podwórka. Robert Gawliński, Wilki.
2: Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam If You Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne, to w ogóle nie przypomina Police, to... Że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało, dopiero, że to pierwsze koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej. Taki krok milowy zrobił, gdzie właściwie w tej chwili powiedzieć o Stingu źle, no to jest tak jakby powiedzieć, bo ja wiem, o Jezusie źle, no. Nie wypada po prostu, no.
1: A o co Stinga chciałby zapytać JJ z zespołu Big Cyc?
3: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać, bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby. Ja wierzę w te teksty, które śpiewa, jakoś tak, no nie czuję, żeby to było jakieś bardzo wymyślane, tylko takie są płynące z serca, co jest dla mnie genialne.
1: Zatem niech płynie muzyka Stinga w radiu Złote Przeboje, a na koniec All This Time. I proszę się nie wstydzić, śpiewać ten refren głośno i ze znajomymi. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję, do usłyszenia.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę.
2: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
10: To jest magazyn, w którym mówimy o pasjach, ciekawych inicjatywach i niezwykłych mieszkańcach Pomorza Zachodniego. W tym wydaniu wejdziemy w świat modelarstwa. To przestrzeń niesamowitej precyzji, detali i setek godzin spędzonych przy biurku. Przekonacie się, że mały model samolotu, czołgu czy statku potrafi opowiedzieć wielką historię, jeśli tylko włoży się w niego wiedzę i serce. Będzie też jagger, czyli sport nietypowy, szybki, bardzo drużynowy. Trochę tu biegania, trochę taktyki, a także pojedynki. Bezpieczną bronią otulinową. Na koniec spojrzymy w górę. Wieczory robią się coraz dłuższe, więc sprawdzimy, co ciekawego można zobaczyć na naszym październikowym niebie, gdy po prostu wyjdzie się przed dom. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. A zaczynamy od rozmowy o pomaganiu. Moim gościem jest Zygmunt Pyszkowski, prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
11: O tym się mówi.
10: Panie prezesie, to zaczniemy od tego, co najbardziej leży panu na sercu. Gdyby miał pan wybrać jeden problem dzieci w regionie, o którym trzeba głośno mówić, co by to było?
12: No przede wszystkim chodzi o to, że za dużo dzieci trafia do pieczy zastępczej i instytucjonalnych. A chcielibyśmy, żeby dzieci, jak najwięcej dzieci, a może nawet i wszystkie dzieci, swoje dzieciństwo spędziło w rodzinie. Oczywiście jest to trochę utopia. Zawsze znajdą się takie rodziny, tak, rodzice nawet, że te dzieci im przeszkadzają, że nawet się cieszą, że się pozbyli. Stąd mimo, że jestem zwolennikiem, aby przede wszystkim zmniejszać liczbę dzieci umieszczanych w pieczy, aby nie budować co rok do roku nowe domy dziecka, szukać nowych rodzin zastępczych, aby również te rodziny zastępcze i te domy dziecka były, ale w mniejszych proporcjach. I to jest najważniejsze. Jak patrzę, czy czytam, czy bezpośrednio mam spotkania z rodzicami mający trudności we właściwym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, to uważam, że system, który mamy, on jest, można powiedzieć, bardzo dobry, ale niewydolny. Mimo wszystko nie wykorzystujemy wszystkich narzędzi, nawet takich, które mamy zawarte i w ustawach, i rozporządzeniach, i w naszej działalności.
10: I co trzeba zrobić, pana zdaniem?
12: No przede wszystkim zaczęło się nawet, jest nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny systemem pieczy zastępczej w zakresie pozyskiwania nie tylko następnych rodzin zastępczych, ale i również sojuszników, którzy będą pracować u źródeł, czyli tam, gdzie zaczyna się ten problem rodzinny, aby można było skutecznie niwelować i zapobiegać umieszczania tych dzieci w pieczy zastępczej i instytucjonalnej. My jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zabiegamy już od lat, aby wspierać przede wszystkim rodzinę poprzez nie tylko placówki wsparcia dziennego, które są mimo wszystko przez samorządy pomocniczemu traktowane, bo jeżeli powiemy, że w Polsce 30, może nawet do 35% gmin ma takie placówki wsparcia dziennego, nie dodam jeszcze, a może powinienem dodać, z prawdziwego zdarzenia, ponieważ jeżeli placówkę wsparcia dziennego gmina powołuje i jeden dzień w tygodniu, no to jak to jest wsparcie dzienne? To powinno być we wszystkie dni robocze i to jest dopiero wtedy skuteczne działanie. Pani rzecznik obecna Horna Cieśla, Rzecznik Praw Dziecka, w przeszłości zbadała sprawę, jak sądy kierują dzieci do placówek wsparcia dziennego. Czyli ten pierwszy etap bez odrywania od rodziny do placówek wsparcia dziennego. Okazuje się, że to jest śladowy procent, czy promil może tam nawet, z tych postanowień, które dzieci zostały umieszczone w pieczy, czy w instytucjonalnych, czyli i rodzinnych domach dziecka, i MOS-ach, MOB-ach, to jest to śladowa ilość. A przecież no, w pierwszej kolejności powinny dzieci trafiać do tych placówek wsparcia dziennego. Zresztą mówi o tym kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykule 109. I ten artykuł 109 przez sądy nie jest wykorzystywany, bo on tam mówi, że w pierwszej kolejności należy skierować dzieci do placówek wsparcia dziennego, a dopiero w ostateczności do opieki całkowitej.
10: Dlaczego więc tak się nie dzieje?
12: Nie dzieje się z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że wnioski, które skierują i o pośrodki pomocy społecznej, ale i również oświata czy policja, no nie pozostawia żadnego wyboru sądom, jak tylko i wyłącznie no przyklepać, bo wniosek jest taki, że odebrać dzieci, bo... I teraz jest cały wachlarz uzasadnienia tego, żeby faktycznie te dzieci będą miały lepsze dzieciństwo, bo będą zadbane, będą miały wszystko, co można powiedzieć, czego nie mają w rodzinnym domu, no to sąd przychyla się faktycznie, tak, dobro dziecka no tu jest zagrożone, no i trzeba umieścić w pieczy. Także z jednej strony nie ma tego skierowania w poziomie. W dużej mierze oświata, pedagodzy, jeżeli dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, zaniedbuje, wygaruje, czy przychodzi zaniedbane, kieruje ogląd sytuacji rodziny do sądu. A sąd no, wysyła poprzez kuratora sądowego, idzie do tego wnioskodawcy, potwierdza się, to i dzieci się odbiera. Natomiast oświata powinna kierować to do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej jest tym, który właśnie ocenia tą sytuację rodziny, ma narzędzie w postaci wywiadu środowiskowego, to pracownik socjalny czy asystent rodziny ustala program pracy z rodziną, zawiera kontrakt socjalny, którego się często nie zawiera, a w tym kontrakcie socjalnym powinno być właśnie, że jeżeli jest już jakieś, są jakieś trudności, które ma rodzina, a powiem szczerze, że to nie jest tak, że musi być rodzina patologiczna, która ma trudności we właściwym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. To jest taki slogan, który można by powtarzać, nie, że to tylko rodziny, te placówki wsparcia dziennego są tylko dla rodzin patologicznych. Dzisiaj rodzina mająca trudności to jest rodzina i wielodzietna, gdzie ma dziecko z niepełnosprawnością, niepełna nawet. Jeden rodzic tu pracuje, drugi za granicą pracuje i również obydwoje pracują. Ta praca, zwłaszcza w środowiskach wiejskich, jest coraz dalej od miejsca zamieszkania, więc rano przed 6, przed 7 już wyjeżdżają, wieczorem wracają. Kto się zaopiekuje dziećmi, zwłaszcza tymi w wieku takim szkolnym, powiedzmy do 4 klasy szkoły podstawowej? No nie ma. I stąd ta placówka wsparcia dziennego jest dla również i takich rodzin. Powiem tak, że kolejne rządy, można powiedzieć, czy ministerstwa zakładają sobie jako priorytet zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej rok do roku. A fakty są takie, że od 10 lat, tak jak patrzę na statystyki GUS-u, to rocznie dzieci przybywa prawie 2000 w Polsce do pieczy zastępczej instytucjonalnej. Nie zmniejsza się, przybywa. A tylko w 2025 roku nie dość, że umieszczono 2000 dzieci w pieczy zastępczej, to dodatkowo jeszcze 1800 postanowień sądu nie zostało wykonane z uwagi na to, że nie było gdzie te dzieci umieścić. Brak rodzin zastępczych, brak miejsc w placówkach opieki całkowitej. No i stąd prawie to jest to jest 4 tysiące. 4 tysiące dzieci przybywa do pieczy zastępczej. Obecne ministerstwo poczyniło dobre kroki, można powiedzieć. Jest zmiana ustawy o wspieraniu rodziny systemem pieczy zastępczej. Dużo zadań przekazano w gestię organizacji pozarządowych. I o to chodzi. O to chodzi, żeby uczynić współodpowiedzialnym za to, co się dzieje w najbliższym środowisku, obywateli też. Cieszę się, że właśnie w tej ustawie, zwłaszcza w artykule 190, jest wyraźnie napisane, że gminy mogą zlecać organizacjom pozarządowym, tylko oczywiście, no nie wszystkim, żeby była jasność. To muszą być organizacje, które specjalizują się w tym, albo są również i organizacjami pożytku publicznego, czyli wyższy taki stopień. My jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci właśnie tak to mamy. My nawet jako Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przez 3 lata pracowaliśmy razem z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie nad nowym zawodem rynkowym pedagog rodzinny, który współpracowałby poprzez placówki wsparcia dziennego i współpracował z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, ale podnoszenie kompetencji rodzicielskich, tu o to chodzi. Tu nie chodzi o jakieś materialne zaspokajanie potrzeb rodziny, tylko te właśnie tą świadomość. Ministerstwo zresztą wprawdzie nie wyraziło zgody o wpisanie do zintegrowanego systemu kwalifikacji nowego zawodu rynkowego pedagog rodzinny, który byłby tym narzędziem dla organizacji pozarządowych. Natomiast umacnianie asystentury rodzinnej i dodanie jeszcze 5 jakichś stopni awansu zawodowego w sytuacji, gdy w Polsce brakuje ludzi, żeby podjęli się tej funkcji asystenta rodziny, no brakuje. No to nie do końca widzę, że nawet te 5 stopni awansu, co doda, to coś zrobi. To nie da, tak.
10: Do rozmowy z Zygmuntem Pyszkowskim, prezesem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, jeszcze wrócimy, a teraz sprawdźmy, co ważnego działo się w mijającym tygodniu na Pomorzu Zachodnim.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
6: Ula Myszkinis. Na zachodnim Pomorzu powstaje 9 centrów aktywności i wolontariatu seniorów. Niedawno otwarto świeżo wyremontowaną przestrzeń przy ulicy Wyszyńskiego w Szczecinie. Wszystko w ramach programu Social Silver, mówi Agnieszka Cieślicka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
8: Mamy rosnącą liczbę seniorów. To jedno z największych wyzwań naszego regionu. Wyobraźmy sobie miejsca, w których po 60 życie wcale nie zwalnia.
6: W szczecińskim centrum organizowane będą m.in. zajęcia teatralne, sportowe i kulinarne. Rozpoczął próby morskie, a 11 listopada zostanie ochrzczony. Prom Bursztyn Unity, bliźniacza jednostka Jantara, przybije do wałów Chrobrego. Uroczystość ma mieć wyjątkową oprawę. Port Szczecin-Świnoujście wygrał. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę niemieckiej organizacji Liebensraum Vorpommern na decyzję środowiskową w sprawie budowy nowego kontenerowego portu w Świnoujściu. Wszystkie wydane do tej pory decyzje są zgodne z unijnymi postanowieniami i przylądek Pomerania może powstać. Weekend cudów akcji Szlachetna Paczka dopiero w grudniu, ale praca wolontariuszy trwa cały rok. Zapytaliśmy Wojciecha Krygiera, koordynatora z naszego regionu, co dzieje się teraz.
11: W tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie rekrutacji, czyli rekrutujemy wolontariuszy. W województwie zachodniopomorskim gdzieś tam około 40 osób zostało i już zaczynamy zbierać historię rodzin oraz nawet odwiedzamy te rodziny.
6: Szczegóły znajdziecie na szlachetnapaczka.pl. 50 tysięcy złotych wyłudzono od seniorki ze Szczecina odzyskali zachodniopomorscy policjanci, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
13: Kobieta przeświadczona o tym, że sytuacja jest bardzo poważna, udała się do placówki bankowej i wypłaciła swoje oszczędności pod presją czasu. 70-latka spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
6: Mężczyźnie może grozić nawet 8 lat więzienia. Aktywni, bezpieczni mieszkańcy Międzywodzia to projekt realizowany przez KGW Fregata. Uczestnicy warsztatów nauczyli się, jak spakować plecak ewakuacyjny, ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy i strzelanie pod okiem instruktorów ze Stowarzyszenia Pogranicznik. A 17 października podsumowanie działań. Teraz zaglądamy do Świnoujścia. Miasto na okres jesienno-zimowy rezygnuje z jednego z promów, mówi Wojciech Basałygo z urzędu.
14: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów. To rozwiązanie tymczasowe, bo od 19 kwietnia przyszłego roku przeprawa ponownie będzie obsługiwana przez dwa promy Bielik.
6: 16 października Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim organizuje w Łukęcinie drugi bal charytatywny. Tym razem zebrane pieniądze posłużą na modernizację i doposażenie szkolnej biblioteki.
9: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
10: Są rozmowy, które zaczynają się od instytucji, ale bardzo szybko okazuje się, że tak naprawdę chodzi o ludzi, o dzieci, które potrzebują uwagi, o rodziny, które czasem nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, o dorosłych, którzy potrafią być obok wtedy, kiedy jest trudno. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to organizacja z długą historią, ale jej zadania są bardzo współczesne. Wspieranie dzieci, rodziców, rodzin w kryzysie, organizowanie opieki, zajęć, wypoczynku, pomocy i zwykłego, bezpiecznego miejsca, w którym młody człowiek może poczuć, że nie jest sam. Zapraszam na rozmowę z Zygmuntem Pyszkowskim, prezesem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
9: Blisko mieszkańców.
10: Jakie kryzysy najczęściej dotykają dziś rodziny na Pomorzu Zachodnim?
12: No, przede wszystkim dzieci mają przede wszystkim te psychiczne. Dużo jest tych problemów, takich szkolnych, rówieśniczych i to jest duży problem hejtów i przemocy również. Natomiast rodziny nie mają de facto takiego wsparcia bezpośredniego. Jeżeli nawet mają asystenta rodziny, a asystent rodziny ma w teorii prawie 15 rodzin, bo tak ustawa mówi, że do 15 rodzin, no to kiedy on do tej rodziny dotrze, do tej 15? No przecież raz na miesiąc. No więc nawet i ta nazwa asystent rodziny nie pasuje do tej pracy, którą powinien wykonać ten asystent. Więc to są takie sytuacje. Druga rzecz to jest również i niski zarobek w sytuacji rodzin wielodzietnych. Te 800 plus to nie załatwia jeszcze tego problemu. Bo jeżeli ma matka małe dzieci, czy pięcioro, czy sześcioro, to jak ona popracuje? To ona nie popracuje. Często również i wchodzi ten alkohol, czyli używki, przemoc. I stąd te grupy wsparcia, które ma się ustawowo wpisane, powinny również być realizowane, a nie są. Nie są. I dwa, to organizacje pozarządowe, ale takie, które działają bez zysku. Non-profit, czyli bez zysku, ale te środki i organizacja pozarządowa musi mieć, bo społecznie to się nie da wszystkiego zrobić. Owszem, wolontariusze są potrzebni, ale muszą być te stałe formy, do którego mogą te dzieci uczęszczać, a poprzez dzieci my możemy wpływać na rodzinę.
10: A czy rodzice częściej niż kiedyś mówią, nie daję rady?
12: Rodzice mówią, że zwracali się do różnych instytucji i nic to nie dało, bo każdy tylko pouczał, mówią mnie, co ja mam zrobić. Czy to pracownik socjalny, ale ja bym nie chciał mówić przeciwko pracownikom socjalnym, nie, bo oni naprawdę ciężko wykonują pracę, czy asystenci, no ale są takie sytuacje, że mają za dużo tych rodzin. Że jednak ta pomoc musi być nie przez 8 godzin, ale zwłaszcza popołudniami. Przecież nawet i w weekendy się dużo dzieje, gdzie interwencja policji jest i niebieskie karty kiedyś były zakładane dla rodziny, jedna, do której się ewentualnie następną interwencję dopisywało. A dzisiaj jest taka sytuacja, że z każdej interwencji nową kartę niebieską się zakłada. No i co się dzieje? No się tak dzieje, jak dzisiaj jeżdżą kierowcy bez prawa do wykonywania tego zawodu, czy mają odebrane przez jeden sąd, drugi sąd, trzeci sąd, a i dalej jeżdżą. I spotyka się tak. Tak samo i tu z tymi niebieskimi kartami. Jeżeli jest pierwsza interwencja policji. W tle są dzieci, już powinno być kierowanie do pomocy społecznej, niekoniecznie do sądu. Można i do sądu, ale sąd powinien wykorzystywać to czy i sprawdzać, czy wykorzystano wszystkie możliwości udzielenia wsparcia rodzicom dziecka wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny systemem pieczy zastępczej. Taka jest kolej rzeczy, ale się nie robi tego. Nie? I stąd mamy tak to, co mamy.
10: Zachodniopomorski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pracuje bardziej z dziećmi czy całymi rodzinami? Jak wygląda pomoc?
12: Nie, przede wszystkim my z całymi rodzinami, bo to klucz sukcesu to jest właśnie to, że nie tylko zajmować się skutkami, a skutkiem tej rozkładu rodziny są dzieci, no to my dzieci będziemy tu się zajmować dziećmi i tak dalej, separować, a przyczyna leży w rodzinie tej. I stąd nie tylko organizacja, jeżeli prowadzi tego typu działalność, że nie, że prowadzi świetlice dla dzieci, a dzieci wracają później po tych zajęciach do tego środowiska, który nie jest uzdrawiany, nie jest leczony, nie jest tam jakiegoś programu naprawczego nie stosuje się. Czyli tak, poprzez rodziców. I dwa, powiem, jest to zaufanie. Rodzice, którzy nawet nie zajmują się dziećmi, no, można powiedzieć piją, biją, etc. i tak dalej, to nie zwrócą się o pomoc do ośrodka pomocy społecznej, bo mówią, że to są ci, którzy nam odbierają dzieci. No odbierają, no bo się nie zajmowaliście tymi dziećmi. Natomiast jeżeli my jako organizacja pozarządowa zwracamy się, że dajemy tutaj wsparcie takie i takie, to mamy społeczne zaufanie. To też ważne. To też ważne. I wtedy, jeżeli gmina faktycznie będzie te kontrakty socjalne zawierała z rodzinami kryzysowymi, to musi proponować, że albo dzieci będą chodziły do placówki wsparcia dziennego, a pani na grupy wsparcia, albo w takim razie będziemy musieli kierować wniosek do sądu o odebranie. I wtedy no, daje to efekty, bo ustawa o wspieraniu rodziny mówi, że pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolna. No chyba, że skieruje sąd, dopisane jest. No ale sądy nie korzystają z tego dobrodziejstwa artykułu 109 i nie rozliczają de facto instytucje pomocowe z tego, czy tej rodzinie faktycznie udzielano takiej pomocy, jaka ona powinna być. I stąd właśnie myślę, że najważniejsza jest praca z całą rodziną, nawet i z dziadkiem i babcią, i to daje po prostu efekty.
10: Zygmunt Pyszkowski, prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, jest naszym gościem. Mówimy o sprawach, które bardzo łatwo zamknąć w słowach. Pomoc, wsparcie, opieka, dzieci, rodzina. Ale za każdym z tych słów jest konkretna historia. Dziecko, które potrzebuje bezpiecznego miejsca, rodzic, który nie daje sobie rady. Rodzina, która czeka na kogoś, kto nie oceni, tylko pomoże. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od lat działa właśnie tam, gdzie potrzeba nie tylko instytucji, ale przede wszystkim ludzi uważnych, cierpliwych i gotowych być blisko. Wracamy do rozmowy o tym, jak dziś pomagać dzieciom mądrze, czego najbardziej potrzebują rodziny i dlaczego czasem najważniejsze jest po prostu zauważyć, że ktoś obok nas potrzebuje wsparcia.
9: To warto wiedzieć.
10: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma za sobą 80 lat działalności. Co jest największą wartością tej historii?
12: Przede wszystkim wartość jest taka, że my niezależnie od tego, że czasy się zmieniają i również nowe są jakieś takie zagrożenia dla rodzin, dla dzieci, to my trwamy non-stop. Jesteśmy kreatywni w tym wychodzeniu nawet naprzeciw, no, żebyśmy mogli zapobiegać umieszczeniu dzieci. Natomiast my jako Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci mamy już w tej chwili, wchodzimy w 81 rok. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Polsce w 106 rok. I wtedy, kiedy 106 lat temu towarzystwo powstało w 1919 roku, ówcześni działacze myśleli, że to można pomagać dzieciom wolontarystycznie, dobroczynnie i tak dalej. Po roku okazało się, że to się nie da, że to system państwa musi za to zadbać, bo to jest zadanie państwa. Ochrona obywateli, jak również i żeby jak najwięcej się dzieci rodziło, stwarzanie możliwości i tak dalej. I tak jak po pierwszej wojnie światowej prawie obliczano, że dzieci ulicy, czyli sierot, było prawie 500 tysięcy, którzy nie mieli taty i mamy, i towarzystwo właśnie włączyło się i tworzyło i ochronki, i kuchnie mleczne, i tak dalej, i tak dalej. I te, również i te pierwsze świetlice dla dzieci ulicy. Po drugiej wojnie sytuacja się powtórzyła, też tak samo, bo dzieci wojny były, a dzisiaj okazuje się, że te sieroty są dalej. No tylko, że my w 20 roku mieliśmy 71 tysięcy umieszczonych w pieczy. W 24 roku już 77,5 tysiąca. Aktualnie prawie mamy 80 tysięcy, czyli wzrasta. Różnica między dziećmi wojny, które nie mieli ani taty i mamy, od tych dzisiaj sierot jest taka, że w większości oni mają i tatę i mamę, a muszą się wychowywać poza rodziną. I wychowują się poza rodziną, bo jak tutaj te statystyki przytoczyłem, to to wzrasta. Czyli to jest właśnie ta bolączka i wydawałoby się, że tak jak pani spytała, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma 106 lat. W ogóle w Polsce. I wystarczy. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że to jest taka permanentna praca, bo się dzieci rodzą nowe, bo się nowe rodziny zakładają i trzeba non-stop nawet i młodych rodziców edukować i podnosić ich kompetencje rodzicielskie, pedagogiczne. Radzenia sobie można powiedzieć w życiu.
10: A jak zmieniała się pomoc dzieciom przez te dekady?
12: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci było taką instytucją, która wyprzedzała pewne działania, które były w systemie. Tak jak powiedziałem, zaraz po wojnie na hasło kongresu w Zurychu Ratujmy Dzieci Wojny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ruszyło i zakładało ochronki, domy dziecka i tak dalej, ale i również przedszkola, żłobki, nawet i były szkoły też tak samo, które prowadziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W latach, początku lat 60. zajęto się na przykład dziećmi specjalnej troski. Powstało Komitet na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski i zmuszono niejako system, że zaczęły powstawać szkoły życia. Dużo dzieci było, miały orzeczenie zwalniające z obowiązku szkolnego. Siedziały w domu, niepełnosprawne. Jeżeli powstał w 62 roku ten Komitet na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski, po roku, po dwóch okazało się, że już trzeba specjalistyczne. Powstało oddzielnie Komitet na Rzecz Dzieci z upośledzeniem umysłowym, to się mówiło. Dzisiaj z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci niepełnosprawne ruchowo, dzieci z rozszczepem wargi nawet, dzieci z cukrzycą, czyli tymi również i metabolicznymi chorobami. I tak to zaczęło również działać w systemie później oświaty, bo w oświacie to było. Dzisiaj to w dużej mierze w pomocy społecznej jest wrzucone, ale w oświacie też tak samo dalej jest. Pierwsze poradnie psychologiczno-pedagogiczne to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przepełnione były domy dziecka. Domy dziecka były tak ogromne, że miały od 200, 300 i 500 albo i 600 dzieci w takich ogromnych molochach były. Były dużo rodzeństw. No, powstały pierwsze rodzinne domy dziecka, czyli całe te rodzinki szły do rodzinnych domów dziecka. Później do systemu państwowego dofinansowania weszło i tak dalej. Później rodziny zastępcze, czyli to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci rok do roku, czy w dekadach, zmuszało do tego, że zajęto się dziećmi specjalnej troski. Stąd również i zmniejszała się liczba dzieci w pewnym okresie w domach dziecka, no ale później po przełomach zaczęła ponownie wzrastać, bo oczywiście i diagnoza była większa, bo w środowiskach niektórych to nie mówiło się o tym, że jest przemoc wobec dzieci i tak dalej, także do tej pory też tak samo wypracowaliśmy nowy zawód rynkowy, pedagog rodzinny, no i niestety utknął to w ministerstwie poprzedniej kadencji, no a teraz też tak samo jakoś nie doczekał się nobilitacji, bo najlepsza nawet organizacja musi mieć narzędzie. Tym narzędziem jest dla nas pedagog rodzinny, no ale myślę, że doczekamy się, że również i ten taki zawód w rękach organizacji pozarządowych przyczyni się do zmniejszenia się liczby dzieci umieszczanych w pieczy.
10: To była rozmowa o dzieciach, rodzinach i pomocy. Rozmawiałam z Zygmuntem Pyszkowskim, prezesem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
9: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
10: Przed chwilą mówiliśmy o dzieciach, pasji, wsparciu i o tym, jak ważne jest, żeby młody człowiek miał obok siebie dorosłych, którzy potrafią zauważyć jego potrzeby i dać mu przestrzeń do rozwoju. I trochę przy tym zostajemy, choć zmieniamy temat, bo teraz porozmawiamy o modelarstwie. Pasji, która uczy cierpliwości, skupienia, dokładności i szacunku do detalu. To świat, w którym nie da się wszystkiego zrobić szybko i na skróty. Trzeba usiąść, pomyśleć, dopasować elementy, czasem coś poprawić, czasem zacząć od nowa. Modelarstwo to nie tylko klej, farba i miniaturowe samoloty, statki czy pojazdy. To także historia, technika, wyobraźnia i wiele godzin pracy, które uczą, że efekt przychodzi wtedy, kiedy potrafimy być cierpliwi. Ten temat jest szczególnie aktualny, bo właśnie teraz Szczecin żyje jednym z największych wydarzeń modelarskich – festiwalem modelarskim Paprykarz. To spotkanie ludzi, dla których małe modele są często początkiem naprawdę dużych opowieści o historii, technice, lotnictwie, wojsku, morzu i własnej wyobraźni. O świecie modelarstwa, jego uroku, trudnościach i satysfakcji z pracy nad najmniejszym detalem opowiedzą nam Radosław Mazur i Krzysztof Kopczyński ze szczecińskiego paprykarza modelarskiego.
9: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
10: Czym szczeciński paprykarz różni się od typowego konkursu modelarskiego?
15: Po pierwsze dlatego, że jest szczeciński. A tak na poważniej, staramy się, żeby to był konkurs jak najlepiej zorganizowany i zawsze próbujemy tutaj uatrakcyjnić go. Zresztą każdy, prawdę mówiąc, organizator myśli właśnie i próbuje jakoś uatrakcyjnić swój konkurs, czy to jakimiś pokazami dodatkowymi, czy połączeniem z jakąś inną imprezą. Także to metody są różne, tak? Akurat jeśli chodzi o nasz paprykarz szczeciński, to no, próbujemy właśnie namówić do występu w trakcie paprykarza jakichś tam zaprzyjaźnionych modelarzy. Mieliśmy miłośników kolejek tych elektrycznych i oni tam rozkładali swoje tory i demonstrowali, co się bardzo cieszyło dużym zainteresowaniem osób zwiedzających, bo to wiadomo, jeżdżące pociągi zawsze przyciągną. A potem tylko jest ból głowy dla tatusiów, bo zawsze dziecko krzyczy, że taki chce, tak?
10: Czy to jest konkurs, który przyciąga nie tylko mieszkańców Szczecina, nie tylko tych, którzy interesują się modelarstwem, ale też z całego województwa, z całego kraju?
15: Tak, tu akurat mamy fajną taką sytuację, że na paprykarz szczeciński przychodzi bardzo wielu modelarzy ze Szczecina, którzy tak na co dzień oni się nie ujawniają i mało kto wie, że oni modelują. Dopiero się pojawiają na konkursie. Mhm. I to dla nas jest akurat bardzo istotne, że możemy ich jakoś zaktywizować tutaj, żeby wyszli z tego cienia gdzieś tam w domu, co tam każdy skleja i chowa gdzieś tam do szuflady swoje modele, bo uważa, że nie są takie dobre, nie ma co ich pokazywać i tak dalej, ale w końcu gdzieś tam ktoś go przekona, żeby wziął udział w paprykarzu i okazuje się nagle, że jest kupa fajnych modeli i wcale nie są żadne jakieś takie pokraki ani brzydkie, tak? I zaczynają wtedy wierzyć w swoje siły. To jest akurat, mówię, nasz taki wyróżnik, bo w innych miastach, jak jeździmy po różnych konkursach, to tak z miejscowych, że tak powiem, modelarzy jest uczestników tak no 10% maksymalnie gdzieś, tak? Natomiast tutaj w Szczecinie mamy sytuację taką, że bardzo wielu modelarzy i bardzo, co nas bardzo cieszy, bardzo dużo młodych modelarzy się pojawia. I to bym ocenił, że jest około ich 30 do 40 może procent nawet. Reszta to oczywiście modelarze przyjezdni z Polski, z zagranicy, gdzie się da.
10: Co dziś jest najpopularniejsze wśród szczecińskich modelarzy? Lotnictwo, pancerka, statki? Co króluje?
15: Powiedziałbym tak, że z przykrością muszę stwierdzić, że modelarstwo okrętowe w Szczecinie troszkę kuleje, bo jest mniej.
10: Ale natomiast z czego to wynika?
15: Może że z tego, że jednak mamy trochę dalej do morza niż wszyscy myślą.
16: Kleją po kryjomu. Ja akurat znam kilku modelarzy, którzy owszem robią statki, ale z jakiegoś powodu właśnie nie chcą się ujawniać, ewentualnie wpadają na sam festiwal, natomiast gdzieś sobie tam próbują, są i powroty, ale jednak faktycznie u nas jest tak, że na przykład w naszym klubie, gdzie my tam staramy się właśnie promować, mamy galerię na stronie internetowej i tak regularnie dodajemy modele i naszych z tych stricte klubowiczów i powiedzmy zaprzyjaźnionych modelarzy z naszą grupą i faktycznie można spojrzeć, że tam tych statków jest bardzo mało. Natomiast kleją, ale po cichu. Do szuflady.
15: Z jednej strony należy zrozumieć, że w przypadku modeli kartonowych z takich sklejenie jakiegoś okrętu statku takiego porządnego, no to jest jednak trochę trwa długo. I to nie jest taka produkcja, że tak powiem, na raz na tydzień w tygodniu ktoś tam sklei, tak? Natomiast w przypadku modeli plastikowych, no to już trochę szybciej się odbywa. I oczywiście wszędzie, jak wszędzie, zależy to od czasu, tak? Bo każdy z nas ma swoje, że tak powiem, zajęcia domowo-zawodowe i nie zawsze można poświęcić czas na klejenie, tak? Więc siłą rzeczy trochę więcej powstaje samochodów, samolotów, czy jakichś tam czołgów, czy figurek niż okrętów.
10: A czy są mody w modelarstwie? Tematy takie, które nagle stają się popularne, jak w wielu innych dziedzinach życia?
15: Wszędzie, że tak powiem, moda jakaś się pojawia, tak? Jak przed 2024, powiedzmy, modele na przykład ukraińskie były w ewidentnej mniejszości. Teraz po wybuchu wojny i, że tak powiem, nagłośnieniu tematu wielu modelarzy robi modele jakichś tam ukraińskich samolotów, pojazdów różnych i tak dalej. Wcześniej jeszcze, powiedzmy, gdzieś 10 lat temu, 15, to niestety na przykład dużą popularność cieszyły się niemieckie sprzęty, polskie nie. Od jakiegoś czasu odwróciło się i teraz stwierdzam osobiście, że więcej jest miłośników polskiego sprzętu niż jakichś tam zagranicznych. Ale to w ten sposób bym raczej powiedział.
10: Panowie, a czy druk 3D zmienił modelarstwo?
15: No na pewno tutaj powiedziałbym zamieszał w tym kotle, bo o wiele łatwiej jest uzyskać jakieś tam drobiazgi, elementy, które wcześniej trzeba było, że tak powiem, ręcznie wypiłowywać, a których nie było na przykład w zestawach kupnych, a teraz w tej chwili można sobie wydrukować, tak, jest to o wiele lepiej. Natomiast no, przed drukiem jest przyszłość, tyle tylko, że no, całych modeli jak na razie to, owszem, są drukowane, powiedzmy, zestawy do budowy całych modeli, takie drukowane zestawy, ale no, one posiadają jakieś tam swoje wady, których załóżmy nie mają modele fabryczne, typu budowane z innych tworzyw. Jest to jeszcze widoczne, ale to myślę, że to jest kwestia czasu.
10: Tu liczy się detal, linia podziału, kolor, ślad zużycia, dobrze położona farba, cierpliwie sklejony element i pomysł na to, żeby miniatura wyglądała jak fragment prawdziwej historii. Z boku może się wydawać, że to po prostu hobby przy biurku, ale modelarstwo potrafi wciągnąć bardzo głęboko. O pasji, w której małe rzeczy mają naprawdę wielkie znaczenie, opowiadają Radosław Mazur i Krzysztof Kopczyński ze szczecińskiego paprykarza modelarskiego.
9: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
10: Wracając jeszcze do paprykarza, jak wygląda organizacja takiego wydarzenia od kuchni?
15: Całe centrum, cały clou tej organizacji to jest mieć kogoś, kto to ogarnie. W naszym przypadku jest to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tutaj zachodniopomorski oddział regionalny w Szczecinie i oni to formalnie ogarniają, natomiast my ogarniamy merytorycznie, w sensie tam przygotowujemy salę, stoły, organizujemy ten regulamin i całą tą otoczkę, tak? Zajmujemy się reklamą, no i generalnie bierzemy udział w trakcie tego w sędziowaniu.
10: Czy paprykarz ma już swoją taką stałą publiczność?
15: Tak, wielu modelarzy, że tak powiem, przyjeżdża na paprykarz i to już są nasi stali gwalcy.
10: A przychodzą z rodzinami, z dziećmi, a później te dzieci też zarażają się pasją modelarską?
15: Bardzo dużo dzieci zaczyna modelować pod wpływem rodziców. Tak? Widzą, że rodzice modelują, biorą udział, jadą z rodzicami, widzą to na własnych oczy. Za przeproszeniem mogą też dotknąć w pewnym sensie oczywiście, bo nie rękami modeli i widzą jak ta impreza wygląda i niektórzy się zauraczają i się wciągają.
10: A jak ocenia się model? Na co juror patrzy w pierwszej kolejności? Proszę nam zdradzić.
15: Są dwa rodzaje oceny. Na zasadzie podoba się, nie podoba się. I druga zasada to jest ocena punktowa według tam ściśle przygotowanych kryteriów. Tak? Ta druga ocena jest dokładniejsza, ale no niestety bardziej pracochłonna. Jeżeli na festiwalu danym jest powiedzmy 200-500 modeli, to wszystkich się ocenić, znaczy inaczej, żeby je wszystkie ocenić punktowo, to trzeba by było poświęcić na każdy model gdzieś z około co najmniej 15 minut i to też tak trzeba by było się śpieszyć, a to oznacza, że tych sędziów by musiało być tam multum, a no niestety tylu nie ma, więc bardzo często jest, najczęściej 90% modeli jest ocenianych na zasadzie podoba się, nie podoba, natomiast jedynie modele konkursowe są oceniane wtedy według ustalonych kryteriów, tak, na punkty.
16: Też oczywiście to kryterium podoba się, nie podoba się, nie polega na tym, że o ten jest ładny, a ten nie. Niemniej jednak no to jest to jak uproszczone punktowe ocenianie, na takiej zasadzie, że faktycznie w takim klasycznym ocenianiu punktowym to są grupy, tak, czyli zgodność z historią, jakość wykonania, ilość czasu poświęcona na to. Tam tych elementów jest kilka i to się składa tam na tą skalę punktową. Natomiast wiadomo, że w sposób prosty my to wszystko bierzemy zawsze, każdy sędzia, bo najczęściej w Polsce się ocenia właśnie na tej zasadzie takiej uproszczonej, podoba się, nie podoba, to oczywiście te podstawowe zasady są zachowane, tak, czyli jakość sklenia, nawet coś takiego jak zachowanie geometrii, prawda, że w samolocie śmigło tak zwane, czyli skręt ma tylko śmigło, a nie cała konstrukcja, płata i skrzydeł. I to wszystko w tym momencie się właśnie składa na tą, jak to tutaj Radek mówi, ocenę podoba się, nie podoba.
10: Papryka szczeciński jako produkt jest jednym z symboli miasta. Czy nazwa wydarzenia pomaga przyciągnąć uwagę?
15: Myślę, że tak. Zresztą u zarania naszego festiwalu właśnie to zdecydowaliśmy się na tą nazwę, bo chodziło o to, żeby... Bo w Szczecinie wcześniej nie było takich imprez, tak? I teraz chodziło o to, żeby stworzyć imprezę, która będzie rozpoznawalna wszędzie i kojarzona ze Szczecinem. No a co się najbardziej w tej chwili, no od lat się kojarzy ze Szczecinem? No przede wszystkim właśnie paprykarz, tak? I stąd właśnie żeśmy się zdecydowali na tą nazwę paprykarza. Mm-hmm. Krzysztof Jarzyna się pojawił troszkę później.
10: A czy w pracach uczestników widać tematy związane z Pomorzem Zachodnim, portem, historią?
15: To znaczy, tak, od ostatniego paprykarza, czyli w tamtym roku, prowadziliśmy nagrodę za najlepszy model związany ze Szczecinem. I tutaj jest po prostu bardzo szerokie kryterium doboru. To znaczy może być model budynku, który w Szczecinie jest znany, model jakiegoś samochodu, który jest, na przykład ma rejestrację ze Szczecina na przykład, czy samolotu, który tutaj w Szczecinie latał, czy statku, który ma w podpisie, że Szczecin, tak? Portem macierzystym jest Szczecin. Generalnie zasada jest taka, że model, który związany jest ze Szczecinem, ponieważ no, przykro nam stwierdzić, ale jeszcze nie został wyprodukowany fabrycznie żaden model, który jest stricte szczeciński, więc siłą rzeczy musimy, że tak powiem, w ten sposób trochę nagiąć troszkę sytuację.
10: Czy miasto docenia was, modelarzy?
15: No, miasto tam stara się nas doceniać, wspiera nas tutaj.
10: Czyli
15: przy organizacji.
10: Czyli widzi to, co robicie?
15: Mamy nadzieję, że widzi, bo czasami wspiera, czasami się nie udaje jednak, ale no, mamy nadzieję, że jesteśmy widoczni.
10: A jaki był najdziwniejszy albo taki najbardziej zaskakujący model pokazany na paprykarzu? Czy było coś, co was zaskoczyło? Aż tyle tego było?
15: Wie pani co, dla mnie takim modelem najbardziej zaskakującym to było, to nie wiem, czy 2016 czy 2017 rok gdzieś chyba, na paprykarzu był zgłoszony model pod tytułem kuter torpedowy jako diorama. I mieliśmy ten model zarejestrowany i wszędzie jest kuter torpedowy w nazwie. I chodzimy, szukamy tego modelu, szukamy i kurczę, nigdzie nie ma. Aż w końcu tak przyglądam się dokładniej w dziale, gdzie są dioramy i tam stoi taka maluteńka dioramka, nie wiem, tam 8 cm na 8 gdzieś, czyli takie maleństwo, taki kwadracik, gdzie jest pokazany jakiś dziadek, obok stoi dziecko, jeśli dobrze pamiętam, i taka gablotka, i w tej gablotce jest właśnie ten kuter torpedowy. I to jest, że niby ten dziadek oprowadza wnusia po muzeum gdzieś tam, tak? I to było takie właśnie mylące, że zaskoczenie, że porany. Wszyscy szukali kutra, każdy się rozgląda za jakąś łodzią, a tu kurczę, akurat jest maleńka gablotka i te dwie figurki. Także to było takie dla mnie bardzo zaskakujące.
10: To była rozmowa o modelarstwie, o festiwalu modelarskim Paprykarz, a rozmawiałam z Radosławem Mazurem i Krzysztofem Kopczyńskim ze szczecińskiego Paprykarza Modelarskiego.
9: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
10: Małe światy z precyzyjnych elementów poskładane, to teraz przechodzimy do świata, w którym wszystko dzieje się szybko, drużynowo i na pełnym ruchu. Będzie o sporcie, który trudno pomylić z czymkolwiek innym. Jest drużyna, jest taktyka, jest szybki bieg, są pojedynki bezpieczną bronią otulinową i spore emocji, które z boku mogą wyglądać trochę jak gra komputerowa przeniesiona na boisko. To jagger. Dyscyplina nadal mało znana, ale bardzo widowiskowa i wciągająca. Łączy ruch, refleks, współpracę i dobrą zabawę, a przy okazji pokazuje, że sport nie musi zawsze oznaczać piłki, siatki albo klasycznej sali gimnastycznej. W Szczecinie rozwija ją Stowarzyszenie Jagger Szczecin. To środowisko, które zaprasza do gry dzieci, młodzież i dorosłych, także tych, którzy po prostu szukają czegoś nowego i nieoczywistego. O sporcie tym opowie nam Jan Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Jagger Szczecin.
9: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
17: Czy można zacząć zupełnie od zera, czy trzeba być choć trochę wysportowanym?
18: Nie, jeśli chodzi o sam poziom wysportowania, to tutaj można mieć całkowity brak kondycji i można powiedzieć, że totalnie od zera wszystkiego powolutku, na spokojnie nauczymy, wdrożymy, więc właściwie jedyne, co jest wymagane, to taka podstawowa sprawność fizyczna i tutaj mam na myśli po prostu brak ograniczeń związanych z ruchem. Po prostu nasze ciało musi być zdolne do ruchu, ale nie chodzi tutaj wcale o jakąś właśnie super kondycję czy funkcje motoryczne bardzo rozwinięte, tylko po prostu podstawowe możliwości, a wszystko przyjdzie z czasem, co będziemy rozwijali na naszych treningach.
17: Co w jaggerze liczy się najbardziej? Szybkość, siła, myślenie?
18: No właśnie żadna z tych rzeczy. Co ciekawe, na pewno oczywiście siła, szybkość mają znaczenie i ci gracze, którzy potrafią szybko biegać, uzyskują pewną przewagę na boisku, ale jagger jest przede wszystkim sportem zespołowym. I tutaj współpraca, i tutaj komunikacja z drużyną, taktyka, więc ten aspekt związany też z myśleniem, myślę, że jest najistotniejszy i to też jest jeden z elementów, które sprawiają, że te osoby, które dotychczas nie miały do czynienia ze sportem, często mogą dość łatwo w ten sport wejść, bo są w stanie nadrobić te cechy, których na początku nie mają, właśnie związane z szybkością, z wytrzymałością, ze zwrotnością, właśnie dobrą komunikacją, myśleniem na boisku i w ten sposób tacy gracze mogą być niesamowicie skuteczni.
17: Jak jagger trafił do Szczecina? Jak to wszystko się zaczęło w mieście?
18: Tak, około 10 lat temu byłem na festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu. I podczas tego festiwalu przypadkiem trafiłem na turniej jaggera razem z kilkoma przyjaciółmi jako widzowie. I z miejsca zakochaliśmy się. Od razu wiedzieliśmy, że to jest coś dla nas, coś, czego koniecznie musimy spróbować. Z wielkimi emocjami i z zapartym tchem obejrzeliśmy ten turniej, po czym wróciliśmy do Szczecina. Padła decyzja, że chcemy założyć drużynę, więc stworzyliśmy taki pierwszy prototypowy zestaw sprzętu i zaczęliśmy grać. Przez pierwsze kilka lat nasze spotkania były takim właśnie spotkaniem grupy znajomych, takim wewnętrznym, nie wychodziliśmy nigdzie na zewnątrz. Raz na jakiś czas, też bez jakiejś dużej regularności, właściwie no kilkanaście razy w roku się spotykaliśmy, żeby w tego jaggera pograć, ale stopniowo się ta tutaj nasza grupa rozwijała, więc w którymś momencie podjęliśmy decyzję, że chcielibyśmy to robić troszeczkę szerzej, zaprosić jak najwięcej osób do tego sportu. Założyliśmy stowarzyszenie i już od około 5 lat prowadzimy właśnie takie otwarte, bezpłatne treningi dla wszystkich chętnych.
17: Patrząc na to, co dzieje się na boisku, widzimy bieganie, widzimy starcia i broń. Jak bezpieczny jest jagger?
18: No to jest w sumie dość istotna kwestia. Mogłoby się wydawać właśnie, że poprzez to, że mamy tutaj walkę, bieganie, starcia, to jest to sport dość

0: do jakiegoś uszkodzenia ciała, a sam sprzęt, który jest wykorzystywany w Jaggerze, jest bardzo bezpieczny, jest lekki, jest w tym momencie mamy tak najnowszą technologię, jeśli chodzi o sprzęt, zrobione na włóknach karbonowych, które są z jednej strony bardzo lekkie, z drugiej strony bardzo wytrzymałe, więc ten poziom bezpieczeństwa, jeśli o to chodzi, myślę, że jest naprawdę wysoki, a zdecydowanie wyższy niż mogłoby się wydawać, obserwując grę w Jaggera.
1: A czego nie wolno robić na boisku?
0: Jest kilka zasad, które właśnie mają też to bezpieczeństwo nam zwiększać. Jeśli chodzi właśnie o walkę na miecze, to mamy pewne ograniczenia związane z tym, gdzie można trafić przeciwników i w jaki sposób. No i tutaj właśnie głowa i szyja są wykluczone z tej walki, więc to jest takie największe ograniczenie.
1: Czy są sędziowie? Jak pilnujecie fair play?
0: Tak, sport w ogóle bardzo mocno opiera się na fair play, ale oczywiście są sędziowie podczas turniejów Jaggera, gdzie ścierają się drużyny z różnych miast i ten poziom i emocji, i rywalizacji sportowej jest troszeczkę większy niż na treningu. No to tych sędziów na boisku jest 5, czasem nawet 6, więc jest to sport oczywiście, który sędziowania wymaga, chociaż tak jak gramy sobie tutaj u nas w Szczecinie treningowo między sobą, no to właśnie bardzo mocno stawiamy na fair play i część rozgrywek odbywa się bez udziału sędziów.
2: Rozmawiałam z Janem Jędrzejewskim ze Stowarzyszenia Jagger Szczecin i jeśli komuś po tej rozmowie przyszło do głowy, że warto spróbować czegoś zupełnie innego niż klasyczny sport, to Jagger może być bardzo ciekawym adresem. A teraz zmieniamy perspektywę, z boiska przenosimy się pod październikowe niebo. Wieczory są coraz dłuższe, więc to dobry moment, żeby sprawdzić, co można zobaczyć nad Szczecinem, nawet bez specjalistycznego sprzętu. O Księżycu, planetach, meteorach i najciekawszych zjawiskach najbliższych dni opowie nam Marcin Biskupski, edukator w To jest kosmos.pl i członek szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
3: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
2: Październik to dobry miesiąc na obserwowanie nieba?
4: W zasadzie, mimo że jest to jesień, to jest całkiem dobry miesiąc na obserwowanie w ogóle, ponieważ noce mamy coraz dłuższe, przejrzystość powietrza jest całkiem niezła, chociaż tutaj w Szczecinie może być z tym różnie z uwagi na to, że mieszkamy w takim miejscu, gdzie tej wody w atmosferze, w powietrzu mamy dosyć sporo i to nam troszeczkę utrudnia obserwację. Niemniej w październiku możemy odetchnąć po białych nocach letnich i zacząć wreszcie obserwować.
2: Co w najbliższych dniach będzie takie ciekawe dla kogoś, kto po prostu wyjdzie wieczorem i spojrzy w górę?
4: Można próbować już wypatrywać takich typowo jesienno-zimowych gwiazdozbiorów, jak na przykład byka, który charakteryzuje się tym, że posiada bardzo jasną gwiazdę, która się nazywa Aldebaran. Ona się wyróżnia spośród innych tym, że jest pomarańczowa. Nieco później w nocy, już dosyć wysoko, nam będzie wstawał Orion, gwiazdozbiór, który zna prawie każdy, albo przynajmniej słyszał o takim. Warto sobie go namierzyć, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych gwiazdozbiorów, który również ma bardzo charakterystyczną gwiazdę w swojej konstelacji, która się nazywa z kolei Betelgeza. Ona jest jedną z najbardziej pomarańczowych gwiazd, które możemy zobaczyć na niebie. Obok tego jeszcze bliźniaki, a wracając do byka, możemy zobaczyć w tym gwiazdozbiorze tak zwane plejady, czyli to jest taki mikroskopijny, wielki wóz. Można tak do wielkiego wozu ten układ gwiazd porównać. Każdy z pewnością zna ten układ gwiazd, ale nie każdy wie, jak to się nazywa. A to są właśnie plejady.
2: O której godzinie najlepiej zaczynać obserwacje?
4: Musimy na pewno poczekać na zachód słońca. To jeszcze nie wszystko, ponieważ po zachodzie słońca niebo nie do końca jest ciemne. Musimy poczekać na noc tak zwaną astronomiczną i dopiero wtedy, kiedy już nam się ściemni całkowicie, to wtedy najlepiej rozpocząć obserwację.
2: A kiedy księżyc jest w pełni, to obserwacje są trudniejsze czy po prostu inne?
4: Jeżeli księżyc jest w pełni, to jesteśmy ograniczeni do tego, że możemy obserwować w zasadzie tylko księżyc, planety i ewentualnie jakieś jasne gwiazdy, na przykład gwiazdy podwójne, są możliwe do obserwacji, aczkolwiek w pełni księżyca raczej się nie obserwuje, ponieważ on bardzo przeszkadza w tych obserwacjach. Generalnie w październiku

0: październiku, szczególnie pod koniec października, w zasadzie tylko pod koniec października, będziemy mieli możliwość do obserwacji wszystkich planet Układu Słonecznego. Niemniej cztery z tych planet będą dosyć trudne do obserwacji, w takim sensie, że Wenus i Merkury, planety najbliższe Słońcu, trzeba będzie obserwować albo zaraz przed wschodem Słońca, jeżeli mówimy o Wenus, lub zaraz po zachodzie Słońca, jeżeli mówimy o Merkury. Natomiast Uran i Neptun są o tyle trudne, że po prostu trzeba wiedzieć, gdzie one są. Niewiele odróżniają się od gwiazdek, a gołym okiem w ogóle ich nie zobaczymy, szczególnie z centrum miasta. Musimy do tego użyć co najmniej lornetki. No i tak jak wspomniałem, te planety, no, musimy potrafić je zidentyfikować pośród gwiazd, bo one niewiele się różnią od gwiazd. Dopiero w większych teleskopach one pokazują, że są rzeczywiście planetami, czyli są tarczkami i jeszcze do tego takimi niebieskawo-zielonkawymi właśnie planetkami, bardzo, bardzo małymi. Natomiast Saturn będzie widoczny przez cały październik, w zasadzie od zachodu Słońca, zachodzi gdzieś tam wcześnie, późno w nocy lub wcześniej nad ranem, jak to woli. Więc teraz mamy bardzo dobre warunki do tego, żeby obserwować właśnie tą planetę, a przez teleskop, nawet mały, pokazuje swoje piękne pierścienie i to jest widok absolutnie niezapomniany.
1: A jeśli chodzi o meteory?
0: W tym miesiącu, jeżeli będziemy mieli, owszem, maksimum roju, który się nazywa Orionidy. Ten rój związany jest z kometą Halleya, bardzo znaną. Niemniej nie jest to tak popularny rój jak na przykład Perseidy, to nie bez powodu, ponieważ w przypadku Perseidów możemy obserwować około 100 meteorów na godzinę spadających gwiazd, natomiast w przypadku Orionidów około 20 i to jeżeli jesteśmy poza miastem, więc ten rój się zdecydowanie różni. Niemniej zawsze jesteśmy w stanie dopatrzyć się jakichś meteorów, jeżeli jesteśmy poza miastem. To jest po prostu bardzo powszechne zjawisko.
1: Proszę wyjaśnić ten związek Orionidów z kometą Halleya.
0: Generalnie roje meteorów, ich nazwy biorą się od gwiazdozbiorów, jak w przypadku na przykład Perseidów, one biorą nazwę od Perseusza, Orionidów od Oriona. To jest takie hipotetyczne miejsce, z którego te meteory wylatują, tak jakby, i z którego my na Ziemi widzimy te linie, które meteory tworzą. Natomiast sam fakt, że one są, te spadające gwiazdy czy meteory, wynika z tego, że my jako Ziemia, nasza planeta, wlatuje w taką chmurę pozostałości po jakiejś komecie bardzo często. W tym przypadku, w przypadku Orionidów, jest to właśnie kometa Halleya, która orbitując wokół Słońca zostawia za sobą taki ogon pozostałości, w zasadzie takiego kosmicznego gruzu troszeczkę. To są drobinki, niewiele większe niż piasek przeważnie, czasem troszeczkę większe i wtedy możemy obserwować coś znacznie, znacznie jaśniejszego na niebie, jeżeli wpadnie to w naszą atmosferę. Natomiast Ziemia, przecinając taki ogon tego gruzu i pyłu, właśnie wpada w taki rój drobinek, które spalając się w naszej atmosferze powodują rój meteorów. Czasem, jeżeli jest tego więcej, to możemy nawet mówić o deszczu meteorów.
1: O październikowym niebie nad Szczecinem, o tym, co można zobaczyć i kiedy warto patrzeć w górę, rozmawiałam z Marcinem Biskupskim, edukatorem w To jest kosmos.pl i członkiem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.